0: niezwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story, ty i ja.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajka za kierownicą. Gotowi do drogi? To możemy ruszać. Dziś w programie Star Reaktywacja i czym jeżdżą Chińczycy w Chinach. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Przypomnę, marka Star powstała w 1948 roku i przez kolejne dziesięciolecia należała do najważniejszych producentów aut użytkowych w naszym kraju. Ciężarówki ze Starachowic pracowały zarówno w transporcie cywilnym, jak i w wojsku. Jednym z najbardziej znanych epizodów w historii marki był udział Stara w pierwszej pielgrzymce, przypomnę, świętego Jana Pawła II do Polski. W 1979 roku ciężarówka tej marki posłużyła jako baza pierwszego papamobile wykorzystanego przez papieża. Z czasem marka zniknęła. Miała jednak z rynku, ale według danych nadal eksploatowanych jest na naszych drogach ponad 10 tysięcy pojazdów Star.
0: Aktualności.
1: MAN reaktywuje naszą starą, dobrą polską markę, ale nie zamierza pod nią sprzedawać zwykłych ciężarówek. Nazwa będzie wykorzystywana w naszym kraju w odniesieniu do pojazdów logistycznych i wsparcia przeznaczonych m.in. dla wojska, straży pożarnej i służb ratowniczych. Nie chodzi zatem o wozy bojowe, lecz o ciężarówki wykorzystywane do przewozu ludzi, sprzętu i zaopatrzenia oraz przez służby działające w sytuacjach kryzysowych. Pierwszym pokazanym pojazdem nowej odsłony marki Star jest ciężarówka zbudowana na bazie modelu MAN TGS 6x6. Zaprezentowano go podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Teraz czym jeżdżą Chińczycy w Chinach?
0: Ciekawostki.
1: Zacznijmy od nieodległej historii. 5 lat temu w tym kraju hybrydy plug-in i auta elektryczne odpowiadały za 13,5% rynku nowych aut osobowych, a w lipcu tego roku to już jest 65%. Przewagę elektromobilności w tym kraju łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze, ceną energii, która jest niska. Prąd w gniazdku w Chinach kosztuje od 20 do 40 groszy za kilowatogodzinę. Do tego w Chinach jest ponad 5 milionów publicznych stacji ładowania. Cena naładowania auta od 40 groszy do maks złotówki za kilowatogodzinę. Benzyna też jest tańsza niż u nas, około 4,5 zł za litr. Tak czy tak, stosunek ceny ładowania elektryka do tankowania spalinowego jest dużo korzystniejszy niż w Europie. Oczywiście, gdzie jest marchewka, tam i kij. Koszty rejestracji auta spalinowego w dużym chińskim mieście są ogromne, wiele wyższe niż elektrycznego czy hybrydowego.
0: Autoradio.
1: Skala przejścia Chin na elektromobilność jest już makroekonomiczna. Międzynarodowa Agencja Energii oszacowała, że chińska flota EV ograniczyła w ubiegłym roku zapotrzebowanie na ropę o około 1 000 000 baryłek dziennie względem scenariusza, w którym te pojazdy byłyby spalinowe. Chiny nie dowodzą, że samochody spalinowe znikną z Europy w kilka lat. Niektóre mniejsze rynki nordyckie są nawet dalej pod względem procentowego udziału aut w pełni elektrycznych. Wyjątkowość Chin polega na skali. Żaden inny tak wielki rynek nie przechodzi równocześnie tak szybkiego przejścia od aut spalinowych do ładowanych z gniazdka, jak również od marek zagranicznych do lokalnych. W państwie środka nierzadko Volkswagen jest tańszy od modelu BYD. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, twierdzą ukraińskie władze. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Na 3 mecze, 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona wczoraj rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
3: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
4: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
2: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-letni mężczyzna spadł ze szlaku pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt. Wygrało je skrajnie prawicowe AfD. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
5: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
2: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Są korytarze, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy. Jest też palarnia. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 swój trzeci mecz Mistrzostw Europy. Są liderem swojej grupy z kompletem zwycięstw bez straconego seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią tytułu, dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Hiszpański kolarz Enric Mas został zwycięzcą wyścigu Vuelta a España, a w Nowym Jorku w finale US Open zmierzyli się Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Wygrał Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
6: Kolejny weekend wprawdzie za nami, ale żeby wejść w nowy tydzień jakoś łagodnie, lekko, delikatnie, no to rozpoczynamy jeszcze od zespołu o nazwie The Weeknd. Blinding Lights na dzień dobry w Muzycznym Radiu 14 września w poniedziałek, 4 minuty po godzinie 6. Zbyszek Taka, dzień dobry.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: swoje muzyczne radio, 14 dzień września, 14 minut po godzinie 6, pora w sam raz, by zajrzeć do naszego kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: A pod datą 14 września widnieje m.in. rok 1801. Wtedy to najprawdopodobniej w Browarze w Staniszowie rozpoczął pracę Christian Gottlieb Kerner. Przez 5 lat opracowywał recepturę likieru opartą o karkonoskie zioła. Dzięki niemu powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Europie likier karkonoski. Po wojnie byli właściciele kontynuowali produkcję trunków w Niemczech. I 14 dzień września roku 1945 żołnierze Armii Krajowej z Lwowa utworzyli wtedy antykomunistyczne struktury konspiracyjne obejmujące 15 powiatów Dolnego Śląska. Organizacją Wolność i Niezawisłość kierował mieszkaniec Karpacza Bolesław Tomaszewski, pseudonim Ostroga.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Jeden z ostatnich letnich poranków, dziś 14 dzień września, Muzyczne Radio w poniedziałek.

0: Muzyczne Radio 24 minuty po godzinie 6.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Na ten moment bez doniesień o utrudnieniach, jakichś korkach czy wypadkach na głównych dolnośląskich drogach, czy to ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy to ze strony użytkowników aplikacji Zelo. Przypominam, że można do nas zadzwonić bezpośrednio do Studia Muzycznego Radia pod numer 757-646-646 i wszelkimi niepokojącymi informacjami dzielić się z innymi słuchaczami właśnie informacjami o objazdach, korkach, jakichkolwiek utrudnieniach. Spokojnie jak do tej pory na autostradzie A4, spokój po weekendowej, jeszcze też na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Pewnie można się spodziewać większego natężenia ruchu już niebawem z początkiem tygodnia. I wyjazdów do szkół, do pracy. Na razie też bez problemów na S3 czy S8. Uwaga natomiast na ekspresowej piątce między Prusicami a Trzebnicą. Tam od godziny 10 do 18 prowadzone mają być roboty drogowe na ponad kilometrowym odcinku. Kierowcy powinni zachować ostrożność, no i można się spodziewać lokalnych ograniczeń. Sytuacja może być na drogach dynamiczna też dlatego, że padać ma w wielu miejscach co jakiś czas deszcz, szczególnie w tej pierwszej części dnia. Zresztą o warunkach pogodowych przewidywanych na poniedziałek będziemy mówić już za moment.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Coś obiecywaliśmy, cóż to było. A 6:30, prognoza pogody.
1: Pogoda.
0: Przewidywania na poniedziałek dla Dolnego Śląska. Od 13 do 16 stopni to mamy teraz, a przewidywana temperatura maksymalna na poziomie 18-19 stopni. Jutro, pojutrze już wyraźniej ponad 20. Dzisiaj umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, północno-zachodnich, ciśnienie wynoszące 1020 hektopaskali ma rosnąć. Pierwsza część dnia pochmurna, w wielu miejscach deszczowa. Po południu pogoda ma się poprawić, najszybciej powinna się poprawić w zachodniej części regionu. Czyste mamy dziś powietrze, na Śnieżce aktualnie 8 stopni i wiatr wiejący z prędkością do 10 metrów na sekundę z północnego zachodu.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Rozpoczynamy od baranów. Od poniedziałku wiele będzie się działo. Pojawią się zmiany i zamieszanie, głównie w pracy. Byki, czeka bardzo emocjonujący tydzień. Sytuacja będzie się szybko zmieniać, nawet za szybko. Bliźnięta muszą w tym tygodniu mierzyć siły na zamiary. W sprawach osobistych stagnacja. Raki, choć do weekendu daleko, myślami będą już przy nim. Wtedy wydarzy się coś miłego. Lwy będą w dobrym nastroju, choć mogą być odrobinę zbyt krytyczne wobec siebie i innych. Panny niechętnie podchodzić będą do obowiązków i pracy. Leniwy weekend zrobił swoje. Wagi. Pojawią się możliwości na zakończenie sporu. Warto w nowy tydzień wejść z wolną głową. Skorpiony, czeka dzień pełen niespodzianek. Możliwe nieoczekiwane spotkania i rozmowy. Strzelce muszą więcej czasu poświęcić materialnym aspektom życia. One też są ważne. Koziorożce mogą emocjonalnie podchodzić do wszystkiego, co dotyczy ich osoby i życia. Wodnikom przyda się rozwaga przy wydawaniu pieniędzy. Nie czas na zakupowe szaleństwa. A ryby od rana będą zajmować się zwykłymi sprawami. Koniec lata może stać się przełomem. Co do osób urodzonych 14 września, to są spokojne, marzycielskie i niezbyt aktywne. Zdolne są za to do wzruszeń, są dobrymi rodzicami, oddanymi przyjaciółmi, odznaczają się zdolnościami analitycznymi i przywódczymi, bardzo szybko przekonują innych do swoich racji. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający znak zodiaku to bliźnięta. Imieniny obchodzą dzisiaj Roxana, osoba sprawiedliwa, wytrwała i wesoła, Bernard, lojalny, uczciwy i uparty, Cyprian, wnikliwy, punktualny, pracowity i Szymon, niezależny, wrażliwy i tajemniczy. Przyjmijcie najlepsze życzenia, pozdrawiamy w dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 3 godziny i 50 minut. Muzyczne Radio w poniedziałek.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki, na celowniku także Polska. Kobieta wypadła z okna szpitala w Koninie, sprawę bada policja. Grzybiarze ruszyli do lasów. Grzybobraniom sprzyjają deszcz i chłodniejsze noce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega premier Donald Tusk. Dodaje, że przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb. To po tym, jak wczoraj rano Rosjanie zaatakowali kilka celów na Ukrainie, tuż przy polskiej granicy. W związku z zagrożeniem poderwano polskie lotnictwo, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Cezary Jaszczyk.
3: Według Donalda Tuska, Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
4: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
3: A wczorajszy atak na cele wzdłuż polskiej granicy w świetle ostatnich ostrzeżeń ze strony polskich i sojuszniczych służb oraz patrząc na taktykę Kremla, nie powinien być dużym zaskoczeniem.
4: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
3: Rosjanie w niedzielę nad ranem uderzyli w kilka punktów wzdłuż polskiej granicy, w tym hub kolejowy i stację benzynową w okolicy Dorohuska.
2: Kreml już skomentował ataki przy granicy z Polską. Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
5: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
2: Ukraina z kolei twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak to możliwe, że kobieta wypadła z okna szpitala? Próbują to ustalić śledczy. Do tragedii doszło w Koninie. Kobieta nie przeżyła upadku, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
6: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na trzecim piętrze.
2: Mundurowi przesłuchują świadków. Zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa dostał film duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuki Woman Unknown. Grającą w nim Matildę Arcel wybrano najlepszą aktorką. A najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich za rolę w filmie Dziki koń 9. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach. Jest co zbierać dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Przy okazji apel Joanny Gąsior z Sanepidu.
7: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
2: Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą bezpłatnie pracownicy sanepidów w całym kraju. Tymczasem szwajcarska policja skonfiskowała grzybiarzom 30 kg prawdziwków. Dwóch grzybiarzy z Włoch pięciokrotnie przekroczyło dozwolony limit. Mężczyźni odpowiedzą za złamanie lokalnych przepisów. Mundurowi odebrali im większość zbiorów przy granicy państwa, a skonfiskowane prawdziwki przekazali do pobliskiego domu opieki dla seniorów.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13. Rywale tylko w pierwszej partii, jak mówił nasz libero Maksymilian Graniczny, sprawiali problemy.
9: Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii. Jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
8: Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem polskich siatkarzy czekają najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą oraz Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcę Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w czterech setach 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. To drugi po French Open wywalczony tytuł przez Zwieriewa. Na ten tytuł wielkoszlemowy czekaliśmy prawie 30 lat, a teraz w ciągu miesięcy wywalczyliśmy dwa. Tylko Bóg wie, ile bólu i cierpienia nas to wszystko kosztowało. Mówił tuż po meczu wyraźnie zadowolony Zwieriew. Amerykanie na zwycięstwo swojego rodaka na US Open czekają już od 23 lat. Amerykanki za to obroniły po raz piąty z rzędu tytuł mistrzyń świata w koszykówce. W finale finale w Berlinie pokonały Francuzki 97-79, wygrały 6 spotkań z rzędu w stolicy Niemiec i przedłużyły swoją serię zwycięskich spotkań do 36. Ostatniej porażki w imprezie tej rangi Amerykanki doznały 20 lat temu, gdy w półfinale uległy Rosjankom. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Antonelli, który w sierpniu skończył 20 lat, odniósł 8 zwycięstwo w tym sezonie i jest na dobrej drodze, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: biegu, jak to o poranku, przed pracą. 7.14, 14 dzień września.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajka za kierownicą, gotowi do drogi? To możemy ruszać dziś w programie Star. Reaktywacja i czym jeżdżą Chińczycy w Chinach. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Przypomnę, marka Star powstała w 1948 roku i przez kolejne dziesięciolecia należała do najważniejszych producentów aut użytkowych w naszym kraju. Ciężarówki ze Starachowic pracowały zarówno w transporcie cywilnym, jak i w wojsku. Jednym z najbardziej znanych epizodów w historii marki był udział Stara w pierwszej pielgrzymce, przypomnę, świętego Jana Pawła II do Polski. W 1979 roku ciężarówka tej marki posłużyła jako baza pierwszego Papa Mobile wykorzystanego przez papieża. Z czasem marka zniknęła jednak z rynku, ale według danych nadal eksploatowanych jest na naszych drogach ponad 10 tysięcy pojazdów Star.
1: Aktualności.
2: MAN reaktywuje naszą starą, dobrą polską markę, ale nie zamierza pod nią sprzedawać zwykłych ciężarówek. Nazwa będzie wykorzystywana w naszym kraju w odniesieniu do pojazdów logistycznych i wsparcia przeznaczonych m.in. dla wojska, straży pożarnej i służb ratowniczych. Nie chodzi zatem o wozy bojowe, lecz o ciężarówki wykorzystywane do przewozu ludzi, sprzętu i zaopatrzenia oraz przez służby działające w sytuacjach kryzysowych. Pierwszym pokazanym pojazdem nowej odsłony marki Star jest ciężarówka zbudowana na bazie modelu MAN TGS 6x6. Zaprezentowano go podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Teraz czym jeżdżą Chińczycy w Chinach?
1: Ciekawostki.
2: Zacznijmy od nieodległej historii. 5 lat temu w tym kraju hybrydy plug-in i auta elektryczne odpowiadały za 13,5% rynku nowych aut osobowych, a w lipcu tego roku to już jest 65%. Przewagę elektromobilności w tym kraju łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze, ceną energii, która jest niska. Prąd w gniazdku w Chinach kosztuje od 20 do 40 groszy za kilowatogodzinę. Do tego w Chinach jest ponad 5 milionów publicznych stacji ładowania. Cena naładowania auta od 40 groszy do maks złotówki za kilowatogodzinę. Benzyna też jest tańsza niż u nas, około 4,5 zł za litr. Tak czy tak, stosunek ceny ładowania elektryka do tankowania spalinowego jest dużo korzystniejszy niż w Europie. Oczywiście, gdzie jest marchewka, tam i kij. Koszty rejestracji auta spalinowego w dużym chińskim mieście są ogromne, wiele wyższe niż elektrycznego czy hybrydowego.
1: Autoradio.
2: Skala przejścia Chin na elektromobilność jest już makroekonomiczna. Międzynarodowa Agencja Energii oszacowała, że chińska flota EV ograniczyła w ubiegłym roku zapotrzebowanie na ropę o około 1 000 000 baryłek dziennie względem scenariusza, w którym te pojazdy byłyby spalinowe. Chiny nie dowodzą, że samochody spalinowe znikną z Europy w kilka lat. Niektóre mniejsze rynki nordyckie są nawet dalej pod względem procentowego udziału aut w pełni elektrycznych. Wyjątkowość Chin polega na skali. Żaden inny tak wielki rynek nie przechodzi równocześnie tak szybkiego przejścia od aut spalinowych do ładowanych z gniazdka, jak również od marek zagranicznych do lokalnych. W państwie środka nierzadko Volkswagen jest tańszy od modelu BYD. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne radio.

0: 7:24.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Rozpoczynamy od S3, tym razem, gdzie trwają roboty na około 23-kilometrowym odcinku i obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. To między węzłami Głogów Południe, Lubin Zachód. Teraz S5 między Krynicznem a Wrocławiem Północ. Tam trwają prace przy zabezpieczeniach przeciwhałasowych i również ograniczenie do 80 km na godzinę. Te utrudnienia przewidywane są jeszcze przez cały ten tydzień. Podobnie zresztą na odcinku Korzeńsko-Widawa, na długim około 53-kilometrowym odcinku prowadzone jest koszenie pasa drogowego. Dalej S5 do 15 września trwa budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w rejonie Malina i zamknięty mamy tam prawy pas, pas awaryjny, również ograniczenie prędkości. Teraz droga krajowa numer 12. Trwają tam długoterminowe roboty w okolicach m.in. Głogowa czy Wschowy. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Wrocławiem Północ a Wrocławiem Psiepole dzisiaj do godziny 18 prowadzone mają być prace przeglądowo-serwisowe poza jezdnią, bez utrudnień w ruchu, jak przewiduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W cierpliwość muszą się uzbroić kierowcy na A4 planujący przekroczyć granicę w Jędrzychowicach. Tam trzeba chwilę odstać swoje. Tak poza tym na dolnośląskim odcinku A4 dość spokojnie. Większe zatory tworzą się na śląskim odcinku A4. Na przykład na wysokości Mysłowic w stronę Wrocławia. Także w stronę Wrocławia, jeszcze bardziej na wschód, na wysokości aglomeracji krakowskiej również zatory, korki poranne. To przede wszystkim spowodowane dużym natężeniem ruchu o poranku. 7:25, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
7: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacji. W leczeniu wielu chorób poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
8: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Cieplej zrobi się znów jutro, pojutrze. Zresztą jutro powinno być dużo ładniej niż dzisiaj. Zdecydowanie więcej słonecznej aury. Dzisiaj przeważać mają chmury. To w pierwszej części dnia. Rzeczywiście z opadami w wielu miejscach, z dużym zachmurzeniem. Po południu jest szansa na większe przejaśnienia, rozpogodzenia. Szczególnie w zachodniej części regionu. Tutaj pogoda się powinna poprawić najszybciej. Na termometrach do 18-19 stopni maksymalnie. Na ten moment na dolnośląskich termometrach od 13 do 16 stopni. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Ma rosnąć. Umiarkowany i mocniejszy wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Pora na raport regionalny. Jacek Rogulski.
12: Dzień dobry. Proboszcz z parafii pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie odwołany. W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Kurii Legnickiej wspomina się lakonicznie o przestępstwie, do którego miało dochodzić na terenie parafii co najmniej od czerwca 2026 roku. 500 parafian podpisało się pod apelem do biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, by tego nie robił. W niedzielę parafie z Krzeszowa zebrali się pod kościołem, żeby zamanifestować solidarność z księdzem i wyrazić swoje niezadowolenie wobec decyzji biskupa Legnickiego, mówi ksiądz Łukasz Langenfeld.
13: Sytuacja jest niełatwa, ale też pewien miód na moje serce, że jednak ludzie nie są przeciwko mnie, że ludzie, którzy widzą moją pracę, moje działanie, oceniają je w sposób pozytywny. Dlaczego tu przyszli? To myślę, że pytanie jest do nich. Wczoraj diecezja wydała komunikat. Komunikat, który zupełnie niezrozumiały jest dla mnie, ale po pewnej konsultacji, także prawniczej tego komunikatu, zorientowaliśmy się, że chodzi o starą cegielnię, o którą byłem już przez Państwa pytany, no i która od wielu lat przyczyniała się, tak, czy ludzie wykorzystujący ją przyczyniali się do procederu, który, no, w mojej opinii nie do końca, powiem delikatnie, był zgodny z prawem.
14: Zebraliśmy się tu wszyscy parafianie,
8: niektórzy uważamy, że nasz ksiądz proboszcz jest naprawdę dobrym proboszczem. Jest proboszczem, który dba o parafię, o parafian. Został 2 lata temu tu przydzielony przez biskupa z Kurii Legnickiej do tego, aby zrobić porządek w parafii, bo było dużo nieprawidłowości, dużo różnych skandali. Ksiądz proboszcz zaczął to za pomocą kurii, bo kuria mu pomagała w tym i kuria pomagała mu założyć sprawy w sądzie. Są sprawy w sądzie, między innymi w sądzie pracy, są sprawy kilku parafianom, którzy mieli korzyści materialne z perły baroku. I od tego się zaczęło.
14: Bo jeśli już dochodzi do takich czynności, które zostały wykonane wczoraj, że biskup, który powinien szanować człowieka i na pierwszym miejscu stawiać człowieka, postępuje w taki sposób, że wysyła swoich wysłanników, którzy wręcz prawie że fizycznie i słowami wulgarnymi wyrzucają proboszcza z jego parafii, to chyba coś jest nie tak. Proszę pana, wszyscy mają tutaj wiedzę, tylko każdy się boi i milczy. Z jakiegoś powodu został poprzedni proboszcz usunięty. Sprawy te, które się działy w prokuraturze, na pewno działy się już za kadencji poprzedniego proboszcza. Ksiądz aktualny proboszcz został powołany, żeby uczestniczyć w tych sprawach. Natomiast wydaje się, że przestał robić to, co biskup oczekiwał. Nie wszystko do końca legalnie, więc został usunięty.
12: Do tematu będziemy jeszcze powracać.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Z początkiem roku szkolnego wiele polskich rodzin staje przed logistycznym wyzwaniem. Część osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom. A jak to wygląda w liczbach?
15: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomości.online.pl. Choć dla większości z nas wygospodarowanie miejsca na biurko nie stanowi większego problemu, to dla całkiem sporej grupy metraż jest naprawdę realną przeszkodą. 70% badanych żyjących na co dzień w mieszkaniach nie ma problemu z wygospodarowaniem miejsca do nauki dla dziecka. Jednak niemało, bo 30% deklaruje trudności z zapewnieniem takich warunków. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych. Gdy nałożymy te dane na strukturę demograficzną i sytuację mieszkaniową, widać wyraźną zależność. Młodsi rodzice częściej żyją w mniejszych lokalach, w których przy pojawieniu się dzieci zagęszczenie domowników istotnie rośnie. Z kolei starsze pokolenie dysponuje często większym metrażem w przeliczeniu na osobę. W efekcie to właśnie w młodszych gospodarstwach domowych konieczność stworzenia dogodnej strefy do nauki silnie uwydatnia codzienne bariery przestrzenne.
12: Teraz Czarnozdrój, gdzie 60 słuchaczy zainaugurował rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To pierwszy semestr w historii uzdrowiska. Materiał Jacka Zycha.
16: Tak, uroczysta immatrykulacja studentów nowo powołanego Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała miejsce w neobarokowych wnętrzach Teatru Zdrojowego w Sztawnie Zdroju. Ślubowanie złożyło tam 40 z ponad 60 słuchaczy, jacy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach.
17: Uznałem, że to będzie bardzo dobra taka platforma spotkań dla naszych seniorów i nie tylko. Dlatego, że uważam za bardzo istotną rzecz budowanie takiego porozumienia między pokoleniami. Myślę, jest bardzo dobrym takim wyznacznikiem celu, jaki chcemy osiągnąć tutaj w Sztawnie Zdroju, bo tak jak powiedziałem na inauguracji, Sztabno-Zdrój to miasto, które szuka porozumienia między pokoleniami i naprawdę stwarzamy warunki dla każdego mieszkańca w różnym wieku.
16: Powiedział mi tuż po odebraniu ślubowania od nowych słuchaczy burmistrz Sztabna-Zdroju Marek Ćmikiewicz. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w miesiącu, głównie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ich program to hybryda ram programowych narzuconych przez ustawodawcę z zajęciami, o jakie prosili słuchacze.
18: To będą zajęcia i z zakresu ekonomii, i zarządzania, ale też medycyny, i opieki senioralnej, i psychologii, ale również oczywiście informatyka. I tutaj niekiedy się to nakłada, ale czasami słuchacze jakby wymuszają swoje pomysły na zajęcia i tutaj będzie dosyć duże takie uderzenie w stronę właśnie informatyki, bo tutaj AI, no wszystko to, co dzisiaj jest pewnym nawet problemem, jeśli chodzi o cyfryzację i elementy związane z ekonomią, z finansami.
16: A to już Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Maxa Webera, organizujący od strony praktycznej zajęcia uniwersyteckie. Jeśli deklarowana przez słuchaczy frekwencja się utrzyma, to 60-osobowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2500 Sztawnie Zdroju będzie jednym z liczniejszych w regionie. Więcej, bo ponad 100 słuchaczy uczęszcza na zajęcia w Lubawce, ta jednak ma ponad 2 razy więcej mieszkańców. Ze Sztabna Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
12: Na kolejny raport zapraszamy o 8.30.
19: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy park dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach

0: Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Vitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Średnia cena benzyny 95 na polskich stacjach może do końca tygodnia sięgnąć 8 zł. Olej napędowy możemy kupować nawet po 9 zł i 7 groszy. Takie są najnowsze prognozy analityków ePetrol po tym, jak Arabia Saudyjska została zmuszona do zamknięcia kluczowego rurociągu, którym eksportowała połowę swojej ropy. Orlen zapewnia, że na razie

0: Dostawy tego surowca do Polski odbywają się normalnie, ale zdaniem analityków trzeba się przygotować na długie tygodnie niepewności i sporych wahań cen. Ministerstwo Energii przekonuje, że możliwy jest ponowny powrót do niższych stawek VAT na stacjach. Resort finansów na razie milczy, bo pieniędzy w budżecie brakuje. Już ponad połowa Polaków chce, by wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogły zakazywać najmu krótkoterminowego. Jeszcze 10 miesięcy temu zwolenników takiego rozwiązania było znacznie mniej, ale sprawa zrobiła się głośna, m.in. wskutek zamieszania w rządzie. Ostatecznie Rada Ministrów zdecydowała, że skieruje do Sejmu projekt umożliwiający blokowanie najmu. Stracą na tym właściciele lokali w najpopularniejszych miastach i kurortach, zyskają właściciele hoteli oraz mieszkańcy, którym przeszkadzały imprezy organizowane przez turystów. Pomysł wprowadzania strefy wolnych od najmu krótkoterminowego popiera też Bruksela. Jej zdaniem rozwój tego rynku zmniejsza dostępność mieszkań. Liczba mieszkańców gminy Mieroszów zmniejszy się o ponad 62%, a Lubawka, Marciszów, Wojcieszów i Świeradów stracą prawie połowę swoich mieszkańców. Portal Business Insider przeanalizował najnowsze prognozy demograficzne GUS. Pokazują one, jak zmieni się liczba osób zamieszkujących poszczególne gminy do 2060 roku. Zjawisko wyludniania dotyczyć będzie niemal całego Dolnego Śląska. Zyskiwać będą jedynie gminy położone wokół Wrocławia, Lubina i Polkowic oraz przy granicy z Niemcami. W ciągu najbliższych 35 lat Legnica stracić ma 28% mieszkańców, Jelenia Góra prawie 30%, a Wałbrzych 38%.
1: Pora dla inwestora.
0: W piątek na giełdzie w Warszawie słabiej radziły sobie średnie spółki, indeksy małych i tych największych powędrowały w górę. WIG20 zyskał 0,74% i ma 4139 punktów, a w czołówce najmocniej drożejących spółek był KGHM, jego wycena wzrosła o 1,4%. Na rynku walutowym złoty słabszy, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,34 zł, za dolara 3,75 zł, a za franka 4,59 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,07 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,95 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
7: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 8.
0: Czas na wiadomości.
2: Są kolejne komentarze. Rosyjskie drony atakowały przy polskiej granicy. Eksperci alarmują, zakurzone klasy w szkołach mogą być niebezpieczne. Papież ma dziś 71. urodziny. Hucznej imprezy podobno nie będzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił m.in. w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, a także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
3: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, czy która informacja jest informacją prawdziwą.
2: Nasz reporter kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez te drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w ten sposób skomentował atak rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
4: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
2: To wizytówka Olsztyna. Tłumy turystów pożegnały zamek Kapituły w Armińskiej. Gotycko-barokowy najstarszy zabytek w mieście zamknął się wczoraj na co najmniej 3 lata. Idzie do remontu. Z tej okazji zwiedzający mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, na przykład do zbrojowni i dawnego skarbca. Po modernizacji zamek zyska nowe sale wystawowe i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą szkodzić płucom dzieci i rozwijać poważne choroby przewlekłe. Tak mówią badania przeprowadzone w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
5: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
2: Dlatego, jak mówią eksperci, szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie wietrzyć budynki. Papież ma dziś urodziny. W Watykanie nie będzie hucznych uroczystości. Papież przygotowuje się do podróży po Francji pod koniec września. Leon XIV kończy 71 lat. Zwykle cła podnosi, ale na to cło będzie zniesione. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Ogłosił tę decyzję na polu golfowym w Irlandii. Rozdawał tam nagrody w turnieju golfa. Stwierdził, że wszyscy go o to męczyli, dlatego w imieniu Stanów Zjednoczonych zgodził się znieść cła na whisky.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8. kolejki spotkań. Radomiak zagra z Piastem Gliwice. 7. miejscem Dawida Wagnera w rzucie oszczepem i 6. Mateusza Kołodziejskiego w skoku z wyż. Zakończyły się starty Polaków w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Kołodziejskiemu nie udało się powtórzyć wyniku sprzed tygodnia, gdy triumfował w finałowych zawodach diamentowej ligi.
7: Chciałem po prostu tutaj powtórkę z tej Brukseli. Chociażby wynikowo, już nie mówię o tym, żeby wygrać, ale ja chciałem podobny poziom utrzymać, no nie udało się.
6: Dla Kołodziejskiego to i tak przełomowy sezon w karierze, podobnie jak dla Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów, pokonując Georgię Hunterbell, rewanżując się Brytyjce za porażkę na Mistrzostwach Europy. To jedyne polskie zwycięstwo podczas budapesztańskich supermistrzostw.
8: Ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczywam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
6: Mówiła tuż po swoim triumfie Kazimierska. Mistrzostwa Świata Ultimate to nowa imprezy. impreza w lekkoatletycznym kalendarzu ma się odbywać co 2 lata, a zwycięzcy zainkasowali nagrody w wysokości 150 tysięcy dolarów. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. W generalnej klasyfikacji wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci był Austriak Felix Gall. Dla reprezentanta gospodarzy zwycięstwo i czerwona koszulka lidera ma wyjątkowy wymiar, bo Mas trzykrotnie w klasyfikacji generalnej Vuelty plasował się na drugim miejscu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Twoje motylki w letni, wrześniowy poranek. Muzyczne Radio, poniedziałkowy poranek, jest 8:18.
1: Muzyczne Radio.
0: I już 14 dzień września. Dzień, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 3 godziny i 50 minut. Muzyczne Radio. 14 września roku 1959 urodził się Morten Harket, norweski artysta kończący dziś 67 lat, wokalista, lider grupy A-ha, która w połowie lat 80. wspięła się na najwyższe miejsca listy przebojów dzięki piosence Take On Me. Take On Me zresztą zdobyło nawet szczyt listy w USA, co po raz pierwszy udało się norweskiemu wykonawcy. Morten Harket z A-ha kończy dziś, jak powiedziałem, 67 lat, a 43 lata kończyłaby dziś Amy Winehouse. Przedwcześnie zmarła w lipcu 2011 roku, mając 27 lat zaledwie, a przyszła na świat 14 września roku 1983 w Londynie. Wokalistka i kompozytorka, której kariera rozpoczęła się bardzo dobrze ocenianym albumem Back to Black. Oczywiście z tytułowym nagraniem, ale znana m.in. z Rehab, ze słynnego You Know I'm No Good, który przypomnimy dziś w urodziny artystki, w rocznicę urodzin M.

0: Amy Winehouse w rodzinę urodziny. Amy Winehouse przyszła na świat 14 września roku 1983. Jest 8:22.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Nie docierają póki co do nas na szczęście informacje o wypadkach, jakichś poważnych zdarzeniach na głównych dolnośląskich drogach, na autostradach A4 czy A18. Także na S-kach wydaje się być spokojnie, S3, S5 czy S8 bez większych utrudnień, no ale kierowcy powinni zwrócić uwagę na zaplanowane utrudnienia, na przykład na autostradowej obwodnicy Wrocławia, w rejonie właśnie Wrocławia przewidziano dziś pracę między innymi w godzinach od 9 do 17. Na S3 utrudnienia związane z robotami w rejonie węzła Bolków, A4 między 32 a 52 kilometrem, czyli między węzłami Godzieszów i Bolesławiec w kierunku Wrocławia. Tutaj można się spodziewać robót, prac szybko postępujących, jak to ujmuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mianowicie koszenia zieleni w pasie rozdziału. Zablokowany będzie jeden pas ruchu. Ruch ma się odbywać pasem prawym. 757-646-646 dla przypomnienia. Nasz numer telefonu. Muzyczne radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Popadało miejscami na koniec tygodnia, padać będzie lokalnie i z początkiem kolejnego tygodnia, ale padać będzie tak do godzin południowych, popołudniowych, później sytuacja powinna się poprawić. Pierwsza część dnia pochmurna z deszczem, a druga część ma przynieść rozpogodzenia, przejaśnienia i temperaturę niedochodzącą chyba nawet do 20 stopni, do 18-19 to dzisiaj. Jutro już ma być cieplej, środa najcieplejszym dniem tygodnia z temperaturą w okolicach 24-25 stopni. Aktualnie na dolnośląskich termometrach mamy od 14 do 17 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: Z kolejnym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
10: A na początek echa wydarzeń minionego tygodnia. 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyło się w tym roku pod hasłem Architektura Nowego Porządku, Stabilność w Czasach Zmian. W wydarzeniu, które zakończyło się w miniony czwartek, wzięło udział blisko 6000 gości, w tym politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy. Program obejmował 8 głównych obszarów: gospodarkę, politykę międzynarodową i bezpieczeństwo, AI Forum, Forum Cyfryzacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Społeczeństwo oraz Zrównoważony Rozwój. Silną reprezentację miał tutaj także świat nauki. Mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
11: Bardzo serdecznie chciałem podziękować głównym organizatorom, panu Zygmuntowi Berdychowskiemu, instytutowi reprezentującemu Instytut Studiów Wschodnich, miastu Wrocław, miastu Karpacz. To jest ten trzon, który oczywiście jest obudowany dodatkowymi podmiotami, które wspólnie przez cały rok tworzą to wydarzenie. Mnóstwo uczestników z różnych formatów, ponad 100 parlamentarzystów, przedstawiciele rządu polskiego, wyjątkowe miejsce, wyjątkowe wydarzenie. Oprócz 500 paneli, spotkań, to oczywiście też szereg nowych inicjatyw. Po raz pierwszy Narodowe Forum Polsko-Czeskie, po raz pierwszy Forum Polsko-Chińskie, ale też mnóstwo spotkań, głównie takich, które dają konkretny, namacalny efekt.
12: Nie byłoby nas tutaj w Karpaczu, nie byłoby Forum Ekonomicznego tak dobrze przygotowanego.
10: Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
12: Gdyby nie współpraca z samorządem Dolnego Śląska, gdyby nie współpraca z województwem, z miastem, z instytucjami, które wspierają nas w tym, aby przygotować organizacyjnie forum na jak najwyższym poziomie.
10: Rada Programowa oraz przewodniczący Zygmunt Berdychowski oficjalnie potwierdzili, że forum ekonomiczne będzie odbywać się w Karpaczu przez kolejne 5 lat.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: W sobotę strażacy w Krzeszowie w powiecie kamiennogórskim oddali hołd 343 strażakom, którzy 11 września 2001 roku zginęli podczas zamachów na World Trade Center. To część ogólnopolskiej akcji 11 września, honorowa wspinaczka po schodach. O godzinie 11.09 w pełnym umundurowaniu kilkunastu strażaków ochotników oraz dzieci i młodzież z drużyn pożarniczych rozpoczęło honorową wspinaczkę po 198 schodach wieży Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Najmłodszy uczestnik miał 2 latka.
7: Spotykamy się w Krzeszowie po raz trzeci w związku z 25. rocznicą ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, gdzie zginęło 343 strażaków, w tym 3 polskiego pochodzenia. Grzegorz Kłębczyk, rodowity mieszkaniec Krzeszowa. Ale jest to też 6. edycja w Polsce, organizowana przez Fundację CFBT, która skupia strażaków, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, wiedzę odnośnie profilaktyki nowotworowej, i dzisiejsza honorowa wspinaczka również jest hołdem dla strażaków naszych polskich poległych podczas działań, m.in. w tragicznym pożarze w Poznaniu, gdzie zginęło 2 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pożar w Sierakowicach, gdzie zginął 1 z ochotników, więc ta wspinaczka jest również ku ich pamięci.
13: Jan Kasprzyk, prezes zarządu powiatowego i zarazem wiceprezes zarządu wojewódzkiego OSP. Oczywiście ochotnicy biorą udział. Jest to bardzo dobra inicjatywa druha Grzegorza, bo również jest członkiem OSP. Myślę, że to jest bardzo dobre w celu uczczenia strażaków, tych, którzy zginęli w tych 2 wieżach, i naprawdę tutaj dobrze, i podziękowania dla księdza proboszcza kustosza, który zezwolił nam tutaj. 3. edycja co prawda już jest, no i myślę, że się uda. No to jest bardzo duży wysiłek, no wręcz przeogromny, bo w pełnym umundurowaniu, wyposażeniu, maskami trzeba wyjść po tych schodach. No ja już dzisiaj tam byłem w serii próbnej, no i trzeba, to wysiłek jest bez sprzętu to jest.
10: Na koniec sport. W meczu 8. kolejki Betlik 3. ligi grupa 3 na stadionie przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze miejscowe Karkontasze podejmowały Stilon Gorzów Wielkopolski. Oba zespoły przed tym meczem miały równą liczbę punktów, a na trybunach gorący doping prowadzili fani obu zespołów. Po 2 golach Przemysława Zdybowicza i 2 trafieniach Jakuba Piątka Karkonosze pokonały Stilon 4-2. Mówi Mateusz Baszak, napastnik Karkonoszy.
14: Skuteczność dopisała, plan został zrealizowany. 3 punkty zostają w Jeleniej, też bardzo ważny mecz dla nas. Cieszymy się z tych punktów i dobrze nastawiamy się na kolejne wyjazdowe spotkanie. Wydaje mi się, że mogliśmy jeszcze dokręcić śrubę, dołożyć kilka bramek, ale liczą się 3 punkty i skupiamy się już na sobotni meczu.
15: Witam, Karol Gliwiński, trener Stilonu Gorzów. Karkonosze do tej pory nie straciły bramki na swoim boisku. My dzisiaj potrafiliśmy strzelić 2 i stworzyć sobie jeszcze parę sytuacji. No mówię, no tutaj Karkonosze nas dzisiaj, tak w cudzysłowie mówiąc, zabiły stałymi fragmentami, taką siłą fizyczną. Mieliśmy ogromny problem wygrać pojedynek. Jeżeli zawodnik z Karkonoszy miał piłkę czy piłkę w górze, to dzisiaj były takie aspekty, gdzie my nie byliśmy w stanie tego przeskoczyć. Fajnie, że wróciliśmy do tego meczu, strzeliśmy bramkę na 3-2, gdzieś przysłowowo śmierdziało bramką na 3-3, no ale niestety kolejny rzut rożny i tracimy dzisiaj porożnych 3 bramki. I myślę, że oprawa meczu i sam mecz, myślę, że był ciekawy dla oka, bo do końca ten wynik gdzieś tam drżał, i myślę, że taka może być wizytówka 3. ligi taki mecz.
16: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda w górach.
17: Na godzinę 8.10 w czystowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni 8 metrów na sekundę. To jest pomiar podany przez obserwatorium na Śnieżce. I tam również występuje ograniczona widzialność do 30 metrów. Mamy całkowite zachmurzenie i mgła, intensywne opady deszczu, więc szlaki są mokre i śliskie. Również w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej te opady deszczu się pojawiają, zaczynają być dość intensywne. Tutaj mamy temperaturę od 12 do 15 stopni bezwiecznie, pełnym zachmurzeniem i na pewno w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie szlaki będą również mokre i śliskie, więc proszę o uwagę, proszę o dobre przygotowanie się właśnie przed ewentualnym dzisiejszym wyjściem w góry, zabezpieczenie się przed deszczem. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji ratunków. Życzę dobrego dnia, bądźcie dla siebie życzliwi ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
10: A na Polanie Jakuszyckiej również pochmurno i deszczowo. Temperatura obecnie w granicach 12 stopni Celsjusza, maksymalnie do 13 kresek. Zachmurzenie duże z opadami deszczu, ale w ciągu dnia mogą pojawić się też niewielkie przejaśnienia. Wiatr słaby z kierunku północno-zachodniego. Na Stogu Izerskim teraz około 11 stopni. W ciągu dnia niewiele więcej, bo około 13 pokażą termometry. Zachmurzenie duże, możliwy też niewielki deszcz, a wiatr będzie wiał z kierunku północno-zachodniego. Na dole w Świeradowie obecnie nieco cieplej, około 13 stopni, maksymalnie do 15 kresek, powyżej zera sporo chmur z opadami deszczu, ale w ciągu dnia też może za chmur na chwilę wyjrzeć słońce. Wiatr będzie wiał z zachodu.
16: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hi, I'm Mike Candice. You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

0: Mela Koteluk, Muzyczne Radio za 12 minut, godzina 9.
1: Drogi na gorąco.
0: Gmina Jordanów Śląski, miejsce

0: Miejscowość Piotrówek, tutaj miało miejsce dachowanie pojazdu. Na miejscu lada moment powinny być, albo już są służby i tutaj można się spodziewać utrudnień. Muzyczne Radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646. Za tę informację dziękujemy użytkownikom aplikacji Zelo. Muzyczne Radio w poniedziałek.
1: Drogi na gorąco. Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Średnia cena benzyny 95 na polskich stacjach może do końca tygodnia sięgnąć 8 zł. Olej napędowy możemy kupować nawet po 9 zł i 7 groszy. Takie są najnowsze prognozy analityków ePetrol po tym, jak Arabia Saudyjska została zmuszona do zamknięcia kluczowego rurociągu, którym eksportowała połowę swojej ropy. Orlen zapewnia, że na razie dostawy tego surowca do Polski odbywają się normalnie, ale zdaniem analityków trzeba się przygotować na długie tygodnie niepewności i sporych wahań cen. Ministerstwo Energii przekonuje, że możliwy jest ponowny powrót do niższych stawek VAT na stacjach. Resort finansów na razie milczy, bo pieniędzy w budżecie brakuje. Już ponad połowa Polaków chce, by wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogły zakazywać najmu krótkoterminowego. Jeszcze 10 miesięcy temu zwolenników takiego rozwiązania było znacznie mniej, ale sprawa zrobiła się głośna, m.in. wskutek zamieszania w rządzie. Ostatecznie Rada Ministrów zdecydowała, że skieruje do Sejmu projekt umożliwiający blokowanie najmu. Stracą na tym właściciele lokali w najpopularniejszych miastach i kurortach, zyskają właściciele hoteli oraz mieszkańcy, którym przeszkadzały imprezy organizowane przez turystów. Pomysł wprowadzania strefy wolnych od najmu krótkoterminowego popiera też Bruksela. Jej zdaniem rozwój tego rynku zmniejsza dostępność mieszkań. Liczba mieszkańców gminy Mieroszów zmniejszy się o ponad 62%, a Lubawka, Marciszów, Wojcieszów i Świeradów stracą prawie połowę swoich mieszkańców. Portal Business Insider przeanalizował najnowsze prognozy demograficzne GUS. Pokazują one, jak zmieni się liczba osób zamieszkujących poszczególne gminy do 2060 roku. Zjawisko wyludniania dotyczyć będzie niemal całego Dolnego Śląska. Zyskiwać będą jedynie gminy położone wokół Wrocławia, Lubina i Polkowic oraz przy granicy z Niemcami. W ciągu najbliższych 35 lat Legnica stracić ma 28% mieszkańców, Jelenia Góra prawie 30%, a Wałbrzych 38%.
1: Pora dla inwestora.
2: W piątek na giełdzie w Warszawie słabiej radziły sobie średnie spółki, indeksy małych i tych największych powędrowały w górę. WIG20 zyskał 0,74% i ma 4139 punktów, a w czołówce najmocniej drożejących spółek był KGHM, jego wycena wzrosła o 1,4%. Na rynku walutowym złoty słabszy, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,34 zł, za dolara 3,75 zł, a za franka 4,59 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,07 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,95 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Muzyczne Radio Lato.
0: 14 września, 28 lat temu, miał premierę album grupy Manic Street Preachers, walijskiej formacji, zatytułowany This Is My Truth, Tell Me Yours. I z tej płyty m.in. The Everlasting, którym się dzisiaj żegnam. Zbyszek Deka, dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro.

0: Reklama. 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
0: Czas na wiadomości.
4: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku przy granicy. Donald Trump obwinia Ukrainę za wzrost ceny ropy na świecie. Polskie dzieci garbią się na potęgę. Aż 90% ma wady postawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współpraca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. W weekend Rosjanie atakowali zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Po wczorajszych atakach przy polskiej granicy w kilku powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
5: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
4: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki przy granicy nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
5: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
4: Moskwa skomentowała te ataki, twierdzi, że były wymierzone w cele militarne. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy szkodzą światu. Domaga się, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy. Zdaniem Trumpa to nie wojna USA z Iranem na Bliskim Wschodzie, a ukraińskie ataki na rosyjski przemysł naftowy podniosły ceny benzyny. Autostrada A2 już bywa nazywana najdroższą w Europie, a i tak znowu zdrożała. Pokonanie 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem od weekendu kosztuje 123 zł w jedną stronę.
6: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
7: Jest drogo. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
4: A2 zdrożała w ostatnich latach wielokrotnie, w tym roku o 6 zł. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Ponad 200 osób ewakuowano z popularnej chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Pożar trwa od czwartku, ale według ostatnich informacji sytuacja zaczyna się poprawiać. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa, a głównym powodem jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
8: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
4: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Polska stała się prawdziwą dyniową potęgą Europy. Jesteśmy największym producentem w Unii Europejskiej. Tegoroczne zbiory mają być rekordowe. O dyniowym boomie przypomniał wczoraj festiwal w krakowskiej Nowej Hucie. Przyciągnął tłumy. Park ratuszowy zmienił się w pomarańczowe miasteczko.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Reprezentacja Polski pewnie wygrała 3-0 z Macedonią Północną w siatkarskich Mistrzostwach Europy. Po trzech wygranych z niżej notowanymi rywalami Polacy w grupie B przewodzą, ale przed nimi trudniejsze mecze. Jutro z Ukrainą, która dość niespodziewanie pokonała Bułgarię i podobnie jak Polska ma na koncie 3 wygrane spotkania, mówi rozgrywający naszego zespołu Jan Firlej.
9: Ten mecz wiedziałem jak się potoczył. Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy, jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko, o czym przekona się Bułgaria.
3: Po 3 zwycięstwa w turnieju mają jeszcze drużyny Francji, Niemiec, Finlandii oraz Włoch i są pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Legia na Łazienkowskiej remisuje w ligowym klasyku z Widzewem. Kibice obejrzeli 2 bramki i znacznie więcej zmarnowanych sytuacji, stąd też nie do końca zadowolony po meczu był trener Legii Marek Papszun.
10: Powinniśmy zamknąć ten mecz po przerwie i strzelić, bo mieliśmy te 2 pierwsze sytuacje, strzelić bramkę i wtedy łatwiej było kontrolować nam na pewno te fazy przejściowe.
3: Cenny punkt wywozi z Warszawy nowy trener Widzewa, Mateusz Stolarski. W klubie zaczął bowiem pracę zaledwie 2 dni przed meczem.
11: Przede wszystkim moją rolą w ciągu tych 2 dni było to, żeby nie przekombinować. Sposób pressingu na połowie przeciwnika był pomysłem, który zostawiłem, który należał i do sztabu trenera Wukowicza i do samego trenera.
3: Legia pozostaje niepokonanym zespołem w Ekstraklasie, ale ze względu na 4 remisy jest 2 w tabeli. Prowadzi Górnik Zabrze. W angielskim klasyku za to, czyli w derbach Manchesteru, zespół City wygrał na boisku rywala z drużyną United 1-0, a zwycięską bramkę w 60. minucie zdobył Norwek Erling Haaland. Szwed Olivier Zolberg wygrał Rajd Chile 12. rundę samochodowych Mistrzostw Świata WRC. To jego 2 wygrana w tym sezonie. Pierwszy raz triumfował w styczniu w rajdzie Monte Carlo.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Wild celebration today.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: No to ostatnie odliczanie rozpoczęte do zakończenia lata. 10 było wczoraj, dzisiaj 9 dni do końca najpiękniejszej pory roku. Dzisiaj no jesień za oknami od rana, ale wytrzymajmy do jutra. Jutro będzie lepiej, czyli i więcej słońca i cieplej. Arek Wodarski, dzień dobry, kwadrans po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Poniedziałek, 14 września. Zaczynamy jak zawsze od urodzonych w znaku barana. Od poniedziałku wiele będzie się działo. Pojawią się zmiany i zamieszanie, głównie w pracy. A byki czeka bardzo emocjonujący tydzień w ogóle. Sytuacja będzie się szybko zmieniać, nawet za szybko. Bliźnięta muszą w tym tygodniu mierzyć siły na zamiary w sprawach osobistych. Stagnacja. Raki, choć do kolejnego weekendu no daleko, myślami będą już właśnie przy nim, wtedy wydarzy się coś miłego. Rwy będą w dobrym nastroju, choć mogą być odrobinę zbyt krytyczne wobec siebie i innych. Panny niechętnie podchodzić będą do obowiązków i pracy, leniwy weekend zrobił swoje. Wagi, pojawią się możliwości na zakończenie sporu, warto w nowy tydzień wejść z wolną głową. Skorpiony, czeka dzień pełen niespodzianek, możliwe nieoczekiwane spotkania i rozmowy. Strzelcy muszą więcej czasu poświęcić materialnym aspektom życia, one też są ważne. Koziorożce mogą emocjonalnie podchodzić do wszystkiego, co dotyczy ich osoby i życia. A wodnikom przyda się rozwaga przy wydawaniu pieniędzy, nie czas na zakupowe szaleństwa. I ryby od rana będą zajmować się zwykłymi sprawami, koniec lata może stać się przełomem. Osoby urodzone 14 września są spokojne, marzycielskie, niezbyt aktywne. Zdolne są za to do wzruszeń. Są dobrymi rodzicami, oddanymi przyjaciółmi, odznaczają się zdolnościami analitycznymi i przywódczymi. Bardzo szybko przekonują innych do swoich racji. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny turkus, sprzyjający znak zodiaku, bliźnięta. Solenizanci, Roxana sprawiedliwa, wytrwała, wesoła, Bernard... lojalny, uczciwy, uparty, Cyprian, wnikliwy, punktualny, pracowity. I jeszcze Szymon, niezależny, wrażliwy i tajemniczy. I ze świąt nietypowych, dzień walki z wypaleniem zawodowym. Bardzo ważna kwestia. To jest zjawisko, które dotyka wiele, wiele osób, zwłaszcza po długotrwałej pracy w jednym miejscu, tak to nazwijmy. No i często bywa to bardzo trudne. Moim zdaniem to w ogóle każdemu, kto chyba tak przepracował na przykład minimum 30 lat w jednym miejscu, to z klucza powinien się należeć taki mały jakiś urlop od roboty, przynajmniej na przykład 3 miesiące. Wielu osobom by to pomogło. No to tyle jeszcze z kalendarium wiadomości. Może powiem, że do końca wspomnianego lata, to już wiemy, 9 dni. Zmiana czasu z letniego na zimowy za dni 41. Horoskop u nas każdego poranka przed godziną 7 i po godzinie 9. Halo, halo, dzień dobry, witamy panią i pana. Cieszymy się z wszystkich, którzy dołączyli do nas niedawno. U nas pan Jasiek Piwowarczyk do 9.30 na pewno z Halo Houston. Będzie także Dominik Dudek z Może Wolniej, to a propos polskiej muzy. I Indian Song na pewno to usłyszymy wkrótce.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service Autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
3: Po reklamie.
4: Minęła 9.30.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: A z taką aurą to rzeczywiście prawdziwy Blue Monday. Pochmurno, szaro, buro, dość chłodno, ale nie jest jakoś przenikliwie zimno na szczęście. Temperatury maksymalne dzisiaj 16-19 stopni. Póki co jeszcze przelotne opady deszczu, ale jest też dobra wiadomość. Czyli późnym popołudniem i wieczorem zacznie się wypogadzać, będzie więcej rozpogodzeń i przyjaźni. I to jest zapowiedź dość ładnego, słonecznego wtorku. Jutro temperatury maksymalne powyżej 20 stopni Celsjusza ze sporą ilością słońca. No to byle do jutra.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
7: Jak już informowaliśmy, proboszcz z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie odwołany. W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Kurii Legnickiej wspomina się lakonicznie o przestępstwie, do którego miało dochodzić na terenie parafii co najmniej od czerwca tego roku. 500 parafian podpisało się pod apelem do biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, by tego nie robił. W niedzielę parafianie z Krzeszowa zebrali się pod kościołem, żeby zamanifestować solidarność z księdzem i wyrazić swoje niezadowolenie wobec decyzji biskupa Legnickiego, mówi ksiądz Łukasz Langenfeld.
8: Sytuacja jest niełatwa, ale też pewien miód na moje serce, że jednak ludzie nie są przeciwko mnie, że ludzie, którzy widzą moją pracę, moje działanie, oceniają je w sposób pozytywny. Dlaczego tu przyszli? To myślę, że pytanie jest do nich. Wczoraj diecezja wydała komunikat. Komunikat, który zupełnie niezrozumiały jest dla mnie, ale po pewnej konsultacji, także prawniczej tego komunikatu, zorientowaliśmy się, że chodzi o starą cegielnię, o którą byłem już przez Państwa pytany, no i która od wielu lat przyczyniała się, tak, czy ludzie wykorzystujący ją przyczyniali się do procederu, który, no, w mojej opinii nie do końca, powiem delikatnie, był zgodny z prawem.
9: Zebraliśmy się tu wszyscy parafianie, którzy uważamy, że nasz ksiądz proboszcz jest naprawdę dobrym proboszczem. Jest proboszczem, który dba o parafię, o parafian. Został 2 lata temu tu przydzielony przez biskupa z Kurii Legnickiej do tego, aby zrobić porządek w parafii, bo było dużo nieprawidłowości, dużo różnych skandali. Ksiądz proboszcz zaczął to za pomocą kurii, bo kuria mu pomagała w tym i kuria pomagała mu założyć sprawy w sądzie. Są sprawy w sądzie, między innymi w sądzie pracy, są sprawy kilku parafianom, którzy mieli korzyści materialne z perły baroku. i od tego się zaczęło.
3: Bo jeśli już dochodzi do takich czynności, które zostały wykonane wczoraj, że biskup, który powinien szanować człowieka i na pierwszym miejscu stawiać człowieka, postępuje w taki sposób, że wysyła swoich wysłanników, którzy wręcz prawie że fizycznie i słowami wulgarnymi wyrzucają proboszcza z jego parafii, to chyba coś jest nie tak. Proszę pana, wszyscy mają tutaj wiedzę, tylko każdy się boi i milczy. Z jakiegoś powodu został poprzedni proboszcz usunięty. Sprawy te, które się działy w prokuraturze, na pewno działy się już za kadencji poprzedniego proboszcza. Ksiądz aktualny proboszcz został powołany, żeby uczestniczyć w tych sprawach. Natomiast wydaje się, że przestał robić to, co biskup oczekiwał. Nie wszystko do końca legalnie, więc został usunięty.
7: Do tematu będziemy powracać.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Od kilku dni nowych kierowców kategorii B obowiązuje okres próbny z zaostrzonymi zasadami i ograniczeniami. Nowe regulacje są nowelizacją obowiązujących przepisów, dzięki którym prawo jazdy mogą uzyskać 17-latkowie.
10: Dla pełnoletnich kierowców okres próbny trwa 2 lata, dla 17-latków 3, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Ponadto po przekroczeniu 12 punktów karnych kierowcę czeka obowiązkowe praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Policjant podczas kontroli drogowej w przypadku kierowcy będącego w okresie próbnym sprawdzi, czy przestrzega on zakazu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie. Obowiązują bezwzględne zera przy każdej z metod badania. Jeżeli nie ukończył lub nie ukończyła 18 lat, nie może przewozić pasażera w rówieśniczym wieku bez obecności pasażera opiekuna, nie może wykonywać transportu drogowego, rzeczy lub zarobkowego przewozu osób taksówką lub w ramach przewozu okazjonalnego. Sprawdzone zostanie także, czy kierujący w tym okresie nie popełnił przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub dwóch określonych w ustawie wykroczeń. Wtedy istnieje możliwość wydłużenia okresu próbnego. Może oznaczać zatrzymanie prawa jazdy. Jego odzyskanie będzie wymagało ponownego ukończenia kursu na prawo jazdy i zdania egzaminu państwowego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Na koniec akrobacje i duże sportowe emocje. Na skateparku na Zabobszu w Jeleniej Górze odbyły się zawody karkonosze BMX. Wydarzenie zgromadziło pasjonatów kapitalnych wyczynów na rowerach. Była to jedna z większych imprez BMX organizowanych w mieście od wielu lat. Przyjechała czołówka kadry Polski, mówi Gaweł Pietrucha, organizator zawodów.
11: Przyjechali rajderzy z całej Polski, Gniezno, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk. Mamy Janka Ciuchtę, czyli wicemistrza Puchara Polski BMX Park oraz zwycięzcę Pucharu Polski Oskara Kosiarskiego. Także jest poziom i w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, bo tak naprawdę te zawody, które odbyły się w tym roku, czyli zawody w Szklarskiej Porębie i w Jeleniej Górze, to jest preludium do tego, co chcemy zrobić.
12: Szymon Seta, sędzia, teraz udało nam się sprowadzić, no powiedzmy, że no międzynarodową już topkę. Cieszę się, że przyjechali tutaj dla nas, pokazali, co potrafili.
13: Nazywam się Patryk Piłowarski, jestem z Jeleniej Góry. Zobaczyłem, że chłopaki sobie jeżdżą i świrują do góry nogami i tak uznałem, że ja też muszę tego spróbować. Szczególnie, że zawsze od dziecka interesowały mnie sporty ekstremalne i gdzieś tam się wkręciłem w to wszystko. Promujmy ten sport, jest to sport olimpijski już od jakiegoś czasu, więc fajnie, że młodzież ma gdzie się sprawdzić, ma gdzie złapać tą mobilizację do jakby treningów i oby jak najwięcej takich imprez.
4: Kolejny raport regionalny u nas o godzinie 10.30. Jeszcze teraz zapraszamy i polecamy górską prognozę pogody. To dla tych wszystkich, którzy zechcieliby się wybrać pomimo aury w szczytowe partie, między innymi z Sudetów Zachodnich.
6: Pogoda w górach.
14: W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni 8 metrów na sekundę, to jest pomiar podany przez obserwatorium na Śnieżce i tam również występuje ograniczona widzialność do 30 metrów. Mamy całkowite zachmurzenie i mgła, intensywne opady deszczu, więc szlaki są mokre i śliskie. Również w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej to opady deszczu się pojawiają, zaczynają być dość intensywne. Tutaj mamy temperaturę od 12 do 15 stopni bezwiecznie, pełnym zachmurzeniem i na pewno w dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie szlaki będą również mokre i śliskie, więc proszę o uwagę, proszę o dobre przygotowanie się właśnie przed ewentualnym dzisiejszym wyjściem w góry, zabezpieczenie się przed deszczem. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji ratunku. Życzę dobrego dnia, bądźcie dla siebie życzliwi ze stacji centralnej GOP Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
15: Dzisiaj w Sudetach od 15 do 18 stopni, całkowite zachmurzenie, w wielu miejscach przelotne opady deszczu, ale raczej niewielkie. Szlaki mogą być śliskie, może pojawić się też błoto, ale warunki turystyczne są generalnie dobre.
7: To jeszcze rzut oka na Polanę Jakuszycką, gdzie temperatura w tej chwili wynosi 13 stopni i jak zapowiadają synoptycy, więcej już nie będzie. Zachmurzenie duże z niewielkimi opadami deszczu, ale w ciągu dnia słońce także może choć na chwilę wyjrzeć zza chmur. Wiatr słaby z kierunku północno-zachodniego. Na Stogu Izerskim teraz około 11 stopni Celsjusza, maksymalnie 12 kresek pokażą termometry. Zachmurzenie duże, możliwy deszcz, a wiatr będzie wiał z kierunku północno-zachodniego. Na dole w Świeradowie obecnie cieplej. Około 14 stopni pokazują termometry. Maksymalnie dzisiaj będzie w granicach 15 kresek powyżej zera. Niestety sporo chmur z opadami deszczu, choć w ciągu dnia spodziewane są też chwilowe przejaśnienia. Wiatr słaby będzie wiał z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi everyone, I'm Karen Harden and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Pany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na początek prośba o ostrożną jazdę. Warunki miejscami niezbyt dobre, mokro, ślisko, nawet mglisto, to się może przydarzyć. No i chyba nie mamy jakiegoś dobrego nastroju, warunki biometeo też kiepskie w poniedziałkowe przedpołudnie. Raz, że po weekendzie, dwa, że pogoda taka, a nie inna. Uważajmy, podróżując z Złotoryi do Legnicy lub w odwrotnym kierunku. Przypomnę, w Złotoryi sporo remontów dróg, no i właśnie także w ciągu drogi i 363 i 364 tu w okolicach skrzyżowania 364 z 363, czyli tutaj tej trasy w kierunku na Jawor. Mamy roboty drogowe w Legnicy, w Złotoryi, przepraszam, związane między innymi częściowo z powoli już budową obwodnicy złotoryjskiej i remontem ulicy Legnickiej, i tutaj no, trzeba dosyć długo odstać swoje. Na drodze mnóstwo ekip remontowych, ruchem sterują światła, zator dla jadących od strony Legnicy i wjeżdżających do Złotoryi. Zaczyna się już na wysokości tej budowanej także linii kolejowej przed skrzyżowaniem z drogą na Jawor. No i ten zator w stronę centrum ma około, no w sumie nawet 2 kilometrów, może 1,5 na pewno. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na czwórce mamy informacje o utrudnieniach ze względu na duże natężenie ruchu na dojeździe do węzła Wrocław Południe od strony węzła Wrocław Zachód. Tutaj także samochodowy gąszcz, niektórzy szybko pędzą, bo to AOW, wiadomo, 3 pasy. No i często tutaj dochodzi też do niebezpiecznych zdarzeń. No to niech kalejdoskop waszych dróg dzisiaj będzie bardzo bezpieczny, słoneczny i bez żadnych przygód.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Za chwilę 10:00 wiadomości.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 10.
4: Czas na wiadomości.
6: Trump zaskoczył, twierdzi, że to przez Ukrainę drożeje ropa. Rzeszów bije rekordy urodzeń, jest wyjątkiem na mapie. Powiemy też o pogodzie, bo w tym tygodniu ma być całkiem przyjemna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy, a ukraińska obrona przed Rosją, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent domaga się tego, by Kijów przestał atakować rosyjskie rafinerie, bo to szkodzi światu. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór na rynku. Jednocześnie Trump mówi, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi zakończenie wojny z Iranem. Dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A jak jest na giełdach? Ropa mocno drożeje, ceny przekroczyły $100 za baryłkę. Powodem są problemy z transportem surowca po zamknięciu strategicznego ropociągu w Arabii Saudyjskiej po ostatnich atakach. Eksperci ostrzegają, że jeśli przerwa potrwa dłużej, na świecie mogą pojawić się poważne problemy z dostawami ropy. To może oznaczać kolejne podwyżki cen paliw. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji, ostrzega premier. Dodaje, że mogą dotyczyć także terytorium Polski, bo eskalacja działań Moskwy staje się faktem. Wczoraj rano Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie, kilkaset metrów od polskiej granicy. Zmieniamy temat. Często słyszymy o kryzysie demograficznym, ale jest miasto, które idzie temu na przekór. To Rzeszów. Stolica Podkarpacia w tym roku pobiła rekord urodzeń z ostatnich lat. Na świat przyszło od stycznia 5 tysięcy dzieci, aż o 300 więcej niż przed rokiem. Dlaczego w Rzeszowie jest tak dobrze, sprawdza Marcin Starzec.
7: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
8: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
7: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
6: W zeszłym roku Rzeszów jako jedyne z dużych polskich miast miał dodatni przyrost naturalny. Polacy nie chcą ograniczeń dla piwa bezalkoholowego, wyraźnie odróżniają ten napój od alkoholu. Najnowszy sondaż pokazuje, że aż 71% badanych sprzeciwia się zakazowi jego sprzedaży, a ponad połowa chce utrzymania reklam takich napojów. Zwolenników zakazu jest zaledwie 14%. Piwa zero są też jedynym rosnącym segmentem rynku, a ich sprzedaż w tym roku zwiększyła się o ponad 16%. Pogoda w tym tygodniu będzie przyjemna. W wielu miejscach zaświeci słońce, a na termometrach komfortowe wartości. Jesień ma być na razie dość łagodna, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
6: Ochłodzi się trochę przed weekendem, październik ma być typowy w swojej normie, a w listopadzie dużo deszczu.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Niezbyt to przyjemne przedpołudnie na Dolnym Śląsku. W wielu miejscach pada deszcz lub męcząca taka mrzawka. Pochmurno w najbliższych godzinach, nic się nie zmieni. Dopiero późnym popołudniem, a raczej bardziej wieczorem, trochę przyjaśnień i rozpogodzeń. Jutro będzie ładniej. Dzisiaj niestety aura póki co niezbyt sprzyja dobremu samopoczuciu. 22 po 10 poniedziałek, 14 września.

0: się. Już za chwilę wybije 10:30 i na naszej antenie pojawi się raport regionalny, kolejny dzisiejszego przedpołudnia.
1: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
2: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Zachmurzenie praktycznie jest pełne na Dolnym Śląsku, gdzie nie gdzie tylko, ale na północnych skrawkach regionu jakieś przejaśnienie na północ od Legnicy, między Legnicą a Głogowem. W wielu miejscach na Dolnym Śląsku w tej chwili pada mniejszy, większy deszcz lub mżawka. Te opady według zapowiedzi synoptyków po południu wieczorem będą ustępować. Pojawi się wtedy też więcej przejaśnień, rozpogodzeń. Temperatury maksymalne dzisiaj no niewysokie, wskazania termometrów od średnio 16 do 19 stopni Celsjusza, a jutro więcej słońca i cieplej.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października. Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny, Jacek Rogulski.
3: Na początek Wałbrzych, gdzie w miejscu dawnego internatu wybudowany zostanie duży, suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Inwestycją zainteresował się nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
4: O tym, że są plany wyburzenia ogromnego budynku stojącego przy ulicy Internatowej, który przez kilkadziesiąt lat służył uczniom wałbrzyskich szkół górniczych, poinformował przy okazji podpisania umowy na remont ulicy Internatowej zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. W miejscu dawnego internatu znaleźć się ma duży, suchy zbiornik retencyjny.
5: Z wykorzystaniem oczywiście większej części gruzu i piwnic, żeby ich nie zasypywać, więc sama internatowa, ostatni odcinek jej będzie delikatnie podniesiony, żeby z ulicy Internatowej można było wjechać na wały przyszłego zbiornika.
4: To właśnie wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Władze miasta uznają budowę takiego zbiornika właśnie na położonej w górach ulicy Internatowej za absolutną konieczność. Schodząca głęboką doliną ulica staje się po intensywnych opadach deszczu swoistym lejem zbierającym ogromne ilości wody spływających z gór.
6: Wody, której nigdy nie jesteśmy w stanie przyjąć i później jest tak jak w ciągu ostatnich tych, że wywala na ulicy Niepodległości przy Kaszubskiej, wywala studzienkę, ponieważ spływa tam woda z całego podgórza jeszcze części tutaj, jak się jedzie na Świdnicką. Po prostu tak Wałbrzych jest zbudowany. Jeśli to nam się uda zrobić, to podgórze będzie absolutnie zabezpieczone przed najgorszymi deszczami.
4: A to już prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Dziś przygotowywana jest dokumentacja inwestycji i próby znalezienia finansowania. Rozpocząć się ma po zakończeniu remontu ulicy Internatowej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: W sobotę strażacy w Krzeszowie oddali hołd 343 strażakom, którzy 11 września 2001 roku zginęli podczas zamachów na World Trade Center. To część ogólnopolskiej akcji 11 września, honorowa wspinaczka po schodach. Punktualnie o godzinie 11:09 w pełnym umundurowaniu kilkunastu strażaków ochotników oraz dzieci i młodzież z drużyn pożarniczych rozpoczęło honorową wspinaczkę po 198 schodach wieży Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najmłodszy uczestnik miał tylko 2 latka.
7: Spotykamy się w Krzeszowie po raz trzeci w związku z 25. rocznicą ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, gdzie zginęło 343 strażaków, w tym trzech polskiego pochodzenia. Grzegorz Kłębczyk, rodowity mieszkaniec Krzeszowa. Ale jest to też szósta edycja w Polsce, organizowana przez Fundację CFBT, która skupia strażaków, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, wiedzę odnośnie profilaktyki nowotworowej, i dzisiejsza honorowa wspinaczka również jest hołdem dla strażaków naszych polskich poległych podczas działań, m.in. w tragicznym pożarze w Poznaniu, gdzie zginęło dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pożar w Sierakowicach, gdzie zginął jeden z ochotników, więc ta wspinaczka jest również ku ich pamięci.
8: Jan Kasprzyk, prezes zarządu powiatowego i zarazem wiceprezes zarządu wojewódzkiego OSP. Oczywiście ochotnicy biorą udział. Jest to bardzo dobra inicjatywa do ducha Grzegorza, bo również jest członkiem OSP. Myślę, że to jest bardzo dobre w celu uczczenia strażaków, tych, którzy zginęli w tych dwóch wieżach, i naprawdę tutaj dobrze, i podziękowania dla księdza proboszcza kustosza, który zezwolił nam tutaj. Trzecia edycja co prawda już jest, no i myślę, że się uda. No to jest bardzo duży wysiłek, no wręcz przeogromny, bo w pełnym umundurowaniu, wyposażeniu, z maskami trzeba wyjść po tych schodach. No ja już dzisiaj tam byłem w sali próbnej, no i trzeba, to wysiłek jest bez sprzętu to jest.
3: Na koniec udane międzynarodowe warsztaty pszczelarskie w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze. To coroczne wydarzenie organizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli pasiek z Polski, Czech i Niemiec, a także mieszkańców i turystów. Na scenie w muszli koncertowej odbywały się prelekcje dotyczące miodów, roślin miododajnych oraz apiterapii, a także konkursy i koncerty zespołów ludowych. Mówi Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
9: Warsztaty cieplickie w zasadzie powstały w 1946 roku i zaczęły się powoli. Mogę się pochwalić, że moja babcia była jedną z pierwszych organizatorek tych warsztatów. Ludzie od pokoleń przychodzą po to, żeby to kupić miód, spotkać się z pszczelarzami. Pszczelarze przychodzą, aby zobaczyć najnowszy sprzęt, żeby dokupić sobie matki, dokupić sobie sprzętu, bo mamy bardzo fajnych też wystawców, jeśli chodzi o rzeczy dla pszczelarzy, więc i pszczelarze, i nie pszczelarze, przychodzą kurecjusze, turyści, ale przychodzą też jeleniogórzanie, no bo jeleniogórzanie kupują miód właśnie tu. Oczywiście bez edukacji nie ma nic, tym bardziej, że my jako Związek Regionalny w Jeleniej Górze w tym roku będziemy stawiać bardzo i w przyszłym na edukację młodzieży, na to, żeby nasi pszczelarze byli też młodsi, coraz młodsi ludzie chcieli się parać pszczelarstwem. Mamy u nas w namiocie RZP całą edukację odnośnie pszczół, można zbijać ramki, to dla tych najmłodszych, można robić świece z węzy, tam mamy dwóch edukatorów, a w środku naszego jajka, tak zwanego na środku klombu, jest Fundacja Apilandia. I tam już jest szaleństwo, jeśli chodzi o naszych najmłodszych. Mnóstwo gier, mnóstwo edukacji, mnóstwo rzeczy o pszczołach, ale też takich rzeczy, które bawią i uczą.
10: Złota patoka, czyli płynne złoto. Miód w postaci płynnej właśnie to jest patoka, tak, stąd złota patoka.
3: Wśród tych gatunków jest miód leśny. Czym on się charakteryzuje?
10: Miód leśny pochodzi z terenów Pogórza Kaczawskiego, dosłownie pod Górą Ostrzycą. Tam wywozimy pszczoły, tam pszczoły zbierają nektar z roślin, które właśnie w tym momencie kwitną, czyli w tym przypadku to jest malina, jeżyna, kruszyna i odrobinka w tym roku spadzi liściastej była.
3: Lato się kończy, przed nami jesień, ten okres jesienno-zimowy. Warto się chyba już zacząć uodparniać, spożywając miód.
10: No jak najbardziej. Zawsze można też oczywiście przez cały rok, ale jest to dobry moment w tym jeszcze czasie, kiedy jeszcze jest ciepło, jeszcze nas choroby nie łapią. Teraz spożywajmy, żeby wzmocnić organizm na ten czas zimowy.
3: Tą informacją kończymy poranne raporty Regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na kolejne informacje z regionu już po południu.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Dwadzieścia jeden minut dzieli nas od godziny 11.
11: Hey, it's Anna Gray and you're listening to my song Aloe on Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Jutro

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Za 14 minut minie 11. Lost Frequencies u nas po raz pierwszy i nie ostatni. Marie Frost

Dobrze nastrajające dźwięki Getting Girl, Meghan Trainor, Garou przed nami. Garou, 3 koncerty w naszym kraju, w tym m.in. we Wrocławiu, wszystko we wrześniu. A, jeden z koncertów 1 października w Zabrzu, wcześniej w Krakowie, 29 września we Wrocławiu. Bilety niestety wyprzedane w Narodowym Forum Muzyki. Wystąpi ten znakomity francuski artysta.

0: Leniwiec. Dolnośląska Jeleniogórska Kapela. Miło, jak zawsze się słucha. Wspieramy polską muzę. Czas na rozstanie z dźwiękami na chwilę i pora na wiadomości.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 11.
1: Czas na wiadomości.
2: Premier ostrzega, Rosja eskaluje, dotyczy to także Polski. Polski Komitet Olimpijski może dziś odebrać stery prezesowi. Spanie przy świetle jest niezdrowe, alarmują naukowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć także terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
3: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
4: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
3: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
2: Rosyjskie ataki zakłóciły wczoraj także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Polski Komitet Olimpijski po południu zdecyduje, który z kilku wiceprezesów przejmie stery po Radosławie Piesiewiczu. Aktualny prezes trafił do aresztu jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
5: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
6: Powiem to na sali, czy tak, czy nie.
7: Nie wykluczamy różnych możliwości.
8: Wypowiem się w poniedziałek.
5: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera. Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wiceprezesem sporo jak na 8 miesięcy wyzwań. Począwszy od tych finansowych, bo PKOL-owi pieniądze na funkcjonowanie mają się skończyć w październiku, po te wizerunkowe, by jasno stwierdzić, że komitet największy kryzys ma już za sobą.
2: Topnieją Himalaje. To wielkie zagrożenie dla milionów ludzi. Naukowcy alarmują, że lód rozpuszcza się coraz szybciej, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych powodzi i osuwisk, takich jak ostatnie w Nepalu. Spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Zbadano 11 tysięcy osób. Przez 3 lata obserwowano, jak ich organizmy reagują na tak zwane nocne zanieczyszczenie światłem. Eksperci radzą spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. W Zielonej Górze skończyło się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. Mieszkańcy i turyści próbowali napojów od setek wystawców.
9: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
10: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
2: Problem mają za to szpitale. Skarżą się, że SOR-y zapełniają nietrzeźwi pacjenci. Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Bardzo wyjątkowa wersja Master and Seven, ale piękne to granie przebojów do 13, niezapomniane hity wszechczasów z różnych epok muzycznych, dekad, z oczywiście także naszego kraju. Sporo dobrej muzyki, starych, dobrych przebojów. Tila w Dzikość Serca, poniedziałek 14 września, kwadrans po 11, witajcie.

0: Gdyby żyła dziś, świętowałaby 43. urodziny Amy Winehouse. Zmarła przedwcześnie w 2011 roku. 27 minut po godzinie 11.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Węzeł Krzywa, autostrada 4, zjazd na drogę 94. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Niewielkie utrudnienia w tym miejscu. Trzeba jednak uważać na tym zjeździe z autostrady na drogę 94, miejscowość Krzywa. W samym Bolesławcu z powodu robót na 94 mamy też zator. Jeżeli podróżujecie w kierunku skrzyżowania z drogą 297, no to jest wylot w stronę A4 i dalej między innymi do Szprotawy, no to też trzeba być przygotowanym na drobne spowolnienie. Ale największe na tej 94 między Kruszynem, później w stronę Bolesławca. Mamy informację również o utrudnieniu na S3. Węzeł Lubin Południe, Legnica Północ. Na tymże ostatnim węźle w kierunku na Legnicę kolizja, zderzenie trzech aut osobowych. Trzeba także liczyć się z utrudnieniami. Na szczęście niezbyt długo. Stoimy na dojeździe do przejścia granicznego Jędrzychowice-Ludwigsdorf, ale powoli jakby ten zator narastał niestety. Już hamowanie przed węzłem Zgorzelec jadąc autostradą A4.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
5: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Pogoda.
6: Nic się nie zmienia i tak będzie jeszcze przez kilka godzin, czyli pochmurno, deszczowo, opady mrzawki również albo deszczu. Wszystko to napływa z południowego zachodu. Pojawią się przejaśnienia, rozpogodzenia. Wieczór ma być dość ładny i noc, bo we wtorek sporo słońca, temperatury już powyżej 20. Dzisiaj od 17 do 19 stopni maksymalnie na Dolnym Śląsku. Spójrzmy jeszcze na Śnieżkę, czyli szczytowe partie Sudetów Zachodnich. Słaby deszcz, prawie 8 stopni, czyli dość ciepło. Wiatr wieje z zachodu. Porywy wiatru do 65 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Hello Poland, my name is Ami von Buren and you are listening to Muzyczne Radio. They really

0: promocja. Muzyczne radio. Więcej o nas. O naszej muzyce i pasmach programowych.
1: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy wójt gminy Chojnów, Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: 3, 4.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakości fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: Ale płacą. Za chwilę kierowcy o cenach paliw. Potem trzy mecze i trzy zwycięstwa siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak o intencjach Rosji. To po niedzielnych uderzeniach w pobliżu polskiej granicy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Tak wczorajsze uderzenia Moskwy komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, dodaje minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Moskwa uderzyła na cele wzdłuż granicy z Polską, m.in. stację Jagodzin. Wcześniej odjechał stamtąd pociąg, w którym byli na przykład doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. Tomasz Orchowski.
6: Rosjanie mydlą oczy, mówią, że trójstronne rozmowy z Ukraińcami i Amerykanami mogą się odbyć w październiku. Równocześnie zaostrzają ataki. W ostatnich tygodniach uderzali na ukraińską infrastrukturę cywilną, porty, magazyny czy centra handlowe. Na cel wzięli też pociągi, składy kolejowe, stacje benzynowe i przejścia graniczne. Ostatnie ataki wzdłuż granicy z Polską to kolejny poziom eskalacji ze strony putinowskiego reżimu. Premier Donald Tusk.
7: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
5: Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył, że Rosja mogła umyślnie wziąć na celownik pociąg, który wiózł dyplomatów z Kijowa do Polski. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Płaczemy i płacimy, bo co nam pozostaje, mówią nam kierowcy.
8: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to przykrzające życie.
9: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
5: Z tankującymi rozmawiał Jakub Medek. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś zdecydować, kto zastąpi na stanowisku prezesa Radosława Piesiewicza zamieszanego w aferę Zonda Krypto. Pod koniec sierpnia usłyszał on zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych osób. Sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polscy siatkarze nie przegrali nawet jednego seta na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu z Macedonią Północną jedynie pierwsza partia była wyrównana i Polacy wygrali ją do 19. No ale poprzeczka idzie do góry, o czym więcej Błażej Kulesza.
10: Ukraińcy, z którymi polscy siatkarze zagrają we wtorek, dość niespodziewanie pokonali 3-1 współgospodarzy turnieju Bułgarów, mówi rozgrywający Jan Firlej.
11: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko.
10: Polska jest liderem grupy bez 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest właśnie Ukraina, mając w dorobku też 9 punktów.
5: Mecz Polska-Ukraina jutro o 18:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Powolutku chmurek tych deszczowych będzie ubywać, zresztą tak zapowiadają synoptycy, choć jeszcze w wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie, w centrum regionu pada, no to od zachodu, południowego zachodu zbliża się strefa przejaśnień i rozpogodzeń, ale tak naprawdę pogodny ma być tak mocno dopiero wieczór. Jutro dużo słońca i cieplej.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
3: Zaczynamy od aresztu dla 39-letniego mężczyzny oraz 45-letniej kobiety zatrzymanych w związku ze śmiercią mieszkańca Legnicy. Do zdarzenia doszło w miniony piątek przy ulicy Biegunowej. Kryminalni bardzo szybko ustalili osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu i zatrzymali podejrzanych w jednym z mieszkań na terenie miasta. Relacjonuje Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
4: Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września o godzinie 22.30 przed budynkiem mieszkalnym na ulicy Biegunowej w Legnicy. Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego legniczanin poniósł śmierć na miejscu. Po otrzymaniu zgłoszenia legniccy policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, które pozwoliły bardzo szybko ustalić osoby podejrzane o udział w zdarzeniu. Policjanci ustalili również miejsce, w którym te osoby ukrywały się. Oboje zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów. 39-letni mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia życia 49-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem, za co grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Z kolei 45-letnia kobieta usłyszała zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, pomimo że była świadkiem zdarzenia, a także pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Teraz Świdnica, gdzie ruszyła kolejna edycja lekkoatletycznych czwartków. To, jak mówią organizatorzy, jedna z najbardziej popularnych imprez sportu amatorskiego w mieście. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, i na początku należy podkreślić, że lekkoatletyczne czwartki to brama w świat wielkiego sportu dla najmłodszych adeptów i pasjonatów lekkiej atletyki. Najmłodsi z uczestników ledwo nauczyli się chodzić, najstarsi stoją u progu sportowej kariery. Impreza organizowana jest w Świdnicy od kilku ładnych lat i cieszy się ogromną popularnością.
6: Zdecydowanie tak, od kilku lat, 7, 8 bodajże, i rzeczywiście te drzwi się otwierają, bo można powiedzieć, że na bazie tych czwartków powstał już klub lekkoatletyczny w Świdnicy, Champion, więc tutaj ci pierwsi czwartkowicze sprzed kilku lat no już gdzieś tam kontynuują tą swoją przygodę z lekkoatletyką. No i bardzo się z tego cieszymy, bo forma tych czwartków jest w gruncie rzeczy taka zabawowa, ale dla tych, którzy gdzieś złapią tego bakcyla, to mają dalszą ścieżkę.
5: To Przemysław Grzyb ze świdnickiego Osiru. Czwartki lekkoatletyczne to przede wszystkim zawody biegowe na dystansie, w zależności od wieku, od 100 do 1000 metrów, a także konkurencje techniczne, skok w dal i pchnięcie kulą. Zawody podzielono na 2 cykle, jesienny i wiosenny, w każdym po 4 edycje.
6: Śmiało można powiedzieć, że jest to jedna z bardziej lubianych imprez organizowanych przez nas, bo jest właśnie taka rodzinna, trochę piknikowa, i tutaj ta frekwencja, no przy ładnej pogodzie, to czasami bardzo mocno przekracza 200 uczestników jednorazowo, i to dzieciaki, więc bardzo sympatyczne wydarzenie.
5: Czwartki lekkoatletyczne mają swoją kontynuację i konsekwencje, między innymi na bazie bazie dzieci, które brały udział w pierwszych zawodach. 3 lata temu zbudowano klub lekkoatletyczny Champion, regularnie trenujący i biorący udział w prawdziwych już zawodach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: W niedzielę w Pisarzowicach odbyły się dożynki gminy wiejskiej Kamienna Góra. Kilkuset rolników, wystawców, hodowców i sadowników z ziemi kamiennogórskiej świętowało w gościńcu rudawskim, mówi starosta kamiennogórska Małgorzata Krzyszkowska i Bożena Kończak.
7: Po pierwsze, bardzo się cieszę, że dopisała pogoda w tym tak pięknym dniu dla wszystkich rolników i dla gminy Kamienna Góra. Z tego od rana, powiem szczerze, nie wyglądało, ale się bardzo, bardzo cieszyłam. Więc rolnicy mają takie podziękowanie też. Piękne słońce, wspaniałą atmosferę, bo zawsze musimy im dziękować. Bardzo tu dzisiaj wiele mądrych słów padło, że rolnicy są najważniejsi, bo wytwarzają żywność. Oni nie pracują 8 godzin, 24 godziny na dobę. A wiemy dobrze, że powiat kamiennogórski, tak jak gmina Kamienna Góra, mlekiem też płynie, więc to jest najcięższa praca. Więc dzisiaj w ich stronę kierujemy wszyscy uśmiechy, ukłony i podziękowania. Podziękowania, że są.
8: To jest jedyny powiat, tak naprawdę, potentat w hodowli bydła i w produkcji mleka. I tutaj aż się prosi, żeby te właśnie konkursy czy takie pikniki odbywały się częściej. Znam każde gospodarstwo i tak naprawdę ja już jestem od tego teraz, żeby wyszukiwać te perełki typu Adaś Mitczak, pokazywać na naszym kraju, chwalić na szczeblu właśnie krajowym, chwalić się nimi, ale i naprawdę jest dużo jeszcze różnych innych niszy, które można pochwalić, pokazać, ale również możemy grupy przyjmować, może to być atrakcją naszą turystyczną, powiększenie właśnie takiego, czy to nawet grupy rolników, czy to, bo ponieważ mamy zagrody edukacyjne, mamy gospodarstwa agroturystyczne, także w tej bazie, w tym jeszcze gdzieś tam troszkę pracuję. Także a kocham to, co lubię.
3: Kolejny raport o 13.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Kompakta Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Lost Frequencies, Paraíso ponownie u nas, już prawie za kwadrans 13.

0: Summer Love i ostatnie 9 dni lata Anno Domini 2026 przed nami.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Droga krajowa numer 5 na odcinku Jelenia Góra, Katorów i dalej Bolków za miejscowością Mysłów. Czyli to jest za zjazdem też w stronę Lipy i dalej do Jawora. Auto na barierkach, utrudnienia w ruchu w tym miejscu na drodze krajowej numer 5. Także utrudnienia na S3 między Lubinem a Legnicą. Przed ostatnim zjazdem na Legnicę tutaj także doszło do zdarzenia drogowego. Największe utrudnienia dla jadących właśnie od strony Lubina do Legnicy, czyli z północy na południe. Tworzy się tu już zator. Służby są na miejscu. Droga się blokuje. Uważajmy także na A4. Spore natężenie w ruchu. Oczywiście ruchu w samym Wrocławiu. Przykorkowany cały czas węzeł Wrocław Południe od strony węzła Wrocław Zachód, czyli włączanie się do ruchu dla jadących autostradową obwodnicą Wrocławia, później chcących jechać w stronę Legnicy i zachodniej granicy. Na granicy też dwuipółkilometrowy zator przed przejściem granicznym Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Autostradowe przejście graniczne, jak to bywa po weekendzie, lekko także przykorkowane.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Niezapomniane hity wszechczasów. W muzycznym radiu.
0: To głęboki wdech i w dalszym ciągu w trasę albo do roboty. Mam nadzieję, że umilamy wam czas naszymi dźwiękami i jeszcze do 13 największymi hitami wszechczasów. Wacom, Down Low, I Breathe. Przed pierwszą jeszcze Arek Kusowski, Arek Młodarski.

0: Trance and Progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 13.
0: Czas na wiadomości.
7: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
8: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
7: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci i gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
9: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
7: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Vito Bambino, a ja witam was 14 dnia września. Patryk Łasica, dzień dobry. No i niestety dziś poniedziałek, w dodatku deszczowy, ale uwaga, bo są nadzieje na to, że jeszcze dziś przywita nas słońce i przy nich pozostańmy. Tak jak pozostańmy na falach muzycznego radia, bo przed nami popołudnie z masą wrażeń. Na zegarach mamy 17 minut po godzinie 13. Sprawdźmy więc, co wydarzyło się nowego muzycznego przez weekendową przerwę.
1: Muzyczne radio.
2: Wygląda na to, że polscy artyści zdominowali to wydanie Music News, zatem przechodząc do rzeczy, pochylmy się nad nowymi singlami od Julii Wieniawy, Sanach i zespołu Ira. Chcecie poznać szczegóły? Dajcie głośniej. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Już od pierwszych słów, a w utworze 27 do gwiazd, Julia Wieniawa ustawia zasady tej gry po swojemu. Nie potrzebuje instrukcji, pozwolenia ani też gwarancji sukcesu. Gra, ryzykuje i konsekwentnie idzie dalej. Nowy singiel jest jednym z najbardziej bezpośrednich i pewnych siebie utworów w jej dotychczasowym dorobku. 27 do gwiazd to opowieść o chwili, w której przestajesz czekać na właściwy moment. Julia nie ukrywa ambicji, wręcz przeciwnie, mówi o nich głośno, z charakterystycznym dla siebie dystansem i poczuciem humoru. To utwór o determinacji, przekraczaniu własnych granic i o tym, że nawet jeśli inni mówią, że nie masz szans, warto grać dalej. To właśnie nowa era Julii Wieniawy, zarówno muzycznie, jak i wizerunkowo. Artystka odważniej niż dotychczas sięga po estradowość, żywe instrumenty i większy rozmach brzmieniowy. 27 do gwiazd ma energię utworu stworzonego nie tylko do słuchania, ale przede wszystkim do wykonywania na scenie. Jest w nim ruch, charakter i przestrzeń na show. Elementy, które coraz mocniej definiują kierunek, w którym Julia chce rozwijać swoją muzykę. Nowy kierunek znajduje odzwierciedlenie również w jej wizerunku, bardziej odważnym, zdecydowanym i świadomie budującym status jednej z najważniejszych postaci młodego polskiego popu. Jednocześnie nowa odsłona Julii nie oznacza odcięcia się od tego, co było wcześniej. To raczej świadoma ewolucja. Artystka korzysta z dotychczasowych doświadczeń, ale przestaje oglądać się za siebie. Pozostajemy przy najnowszych polskich piosenkach. Za każdy dzień to najnowszy singiel zespołu Ira, będący pierwszą zapowiedzią długo wyczekiwanego nowego albumu studyjnego. Utwór łączy w sobie charakterystyczne dla grupy mocne gitarowe brzmienie z emocjonalnym przekazem, który od lat stanowi znak rozpoznawczy jednej z najważniejszych polskich formacji rockowych. Nowa kompozycja to dawka czystej energii, melodii i autentycznych emocji. Mocne riffy, dynamiczna sekcja rytmiczna oraz charakterystyczny wokal Artura Gadowskiego sprawiają, że utwór ma wszystko, czego oczekują fani tej właśnie kapeli. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca, mówi lider grupy Artur Gadowski. Przygotujcie się na potężną ścianę dźwięku. Gitary brzmią tu tak drapieżnie i mięsiście, że od pierwszych sekund ciarki gwarantowane.
1: Music News.
2: Na koniec Music News Sana, która nie zwalnia tempa. Zaledwie 2 tygodnie po premierze Kapitana artystka zaprezentowała kolejny utwór zatytułowany Cicho Sza. Premiera odbyła się 4 września, dokładnie w dniu finałowego koncertu trasy Sanach na Stadionach na PGE Narodowym w Warszawie. Ten koncert był ostatnim przystankiem projektu Sanach na Stadionach. Tym samym premiera Cicho Sza symbolicznie połączyła zakończenie jednego rozdziału z początkiem następnego. Zamiast traktować finał stadionowych występów jako moment na przerwę, artystka zdecydowała się od razu zaprezentować słuchaczom kolejną muzyczną odsłonę. Cicho Sza pojawiło się zaledwie 2 tygodnie po piosence Kapitan, co może sugerować, że oba utwory są częścią szerszego etapu twórczego. Na razie nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących ewentualnego większego wydawnictwa, dlatego nie wiadomo, czy nowe single prowadzą bezpośrednio do kolejnego albumu Sanach. To jeszcze łapcie kolejne gorące premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Mamut Orhan z nagraniem Tree, Benny Benassi i Illusion, a także Frank Walker i utwór Missing Piece. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi jak zawsze dziękujemy, no i na deser małe zbrodnie, niczym jeszcze jeden dodatkowy kawałek sernika do kawy, czyli Petty Crimes i Molly Elizabeth.
1: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Boska to nie przymiotnik, Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 13.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: 19 stopni średnio, tyle wskazują termometry w naszym regionie. No i dosłownie moment dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych, które będą wynosić około 20 stopni w cieniu. Najchłodniej na południowym zachodzie, przykładowo w Świeradowie-Zdroju, tam 15 stopni, najcieplej w centrum i na wschodzie, Wrocław, tam prawie wartości maksymalne. Jeśli chodzi o opady deszczu, okres największej intensywności jest już za nami i jest naprawdę duża szansa na to, że im dalej w południe, tym będzie bardziej pogodnie. Ciśnienie wysokie na poziomie 1022 hektopaskali. Skali wiatr północno-wschodni do 8 metrów na sekundę.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
6: Dzień dobry, na początek stolica Dolnego Śląska i duża akcja służby we Wrocławiu. W kamienicy na poddaszu znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Akcja prowadzona jest po sąsiedzku z dworcem głównym.
7: W kamienicy, gdzie znaleziono niewybuch, trwa właśnie remont. Znajdował się przez lata na strychu budynku przy ulicy Rejtana 3. Niewybuch ma około 20 cm długości. W związku z działaniami służb ewakuowano około 20 mieszkańców kamienicy z numerów 1, 3 i 5. Jak podają służby, Służby Prezydenta Wrocławia, Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało na miejsce działań autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Osoby ewakuowane mogą w nim poczekać aż do zakończenia działań. Jak przekazują urzędnicy, możliwe są utrudnienia w ruchu w rejonie działań służb, czyli na ulicy Kołłątaja i przy wjeździe w ulicę Rejtana w stronę ulicy Stawowej. Budynek znajduje się w okolicach dworca głównego. Na miejsce ma przyjechać teraz jednostka saperów, która podejmie i zabezpieczy niewybuch, a następnie zdetonuje go w bezpiecznych warunkach na poligonie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Czas na echa weekendowych wydarzeń. Jeleniogórscy myśliwi oficjalnie świętowali Hubertusa. Wydarzenie połączone z 80-leciem związku odbyło się w sobotę w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze. Wydarzenie miało na celu integrację z lokalną społecznością, edukację przyrodniczą oraz prezentację tradycji łowieckich od kuchni.
8: Polski Związek Łowiecki już ponad 100 lat istnieje w Polsce, a 80 lat tutaj w naszym województwie w Dolnośląskim i dzisiaj właśnie spotykamy się w związku z tym, że mamy to 80-lecie, ten jubileusz tutaj w Cieplicach jako okręgowa impreza Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Opola. Chcemy zapoznać ludzi z gospodarką łowiecką jako tutaj nieodzownym elementem funkcjonowania w środowisku. Co robimy, jaką gospodarkę prowadzimy, na czym to polega? Zaznajomić ludzi poprzez edukację, poprzez poczęstunek, poprzez promocję po prostu tutaj naszych działań.
9: Dlaczego można Wam życzyć z okazji jubileuszu 80-lecia?
8: Wszystkiego najlepszego na pewno, dobrej pogody podczas naszych pobytów w łowisku, a generalnie pozdrowić nas można pozdrowieniem naszym łowieckim Daszbur.
9: Jak się przygotowuje taki łowiecki, myśliwski bigos?
10: Trzeba dostać od myśliwych dzika, trzeba go pokroić, upiec, ugotować,
0: Potem trzeba tą kapustę dzień wcześniej całą odcedzić i przez przynajmniej 2 dni na wolnym ogniu musi to do siebie dochodzić, to jest tak zwane, że musi się przeżreć. Adam Rus, jestem właścicielem tej kuchni. To jest nasza polska tradycja, że kuchnia polowa to jest najlepsze jedzenie, bo to wszystko jest na ogniu. W tym jest tej kuchni gotowane. To nie jest tak, jak niektórzy robią to gdzieś na gazowych taburetach i przynoszą. Nie, wszystko ugotowane było w tej właśnie kuchni, co tu stoi. Być tutaj i tego nie spróbować, to aż grzech. Jest specyficzny smak, który jest po prostu wyjątkowy.
6: I pozostajemy w Cieplicach, które także w sobotę były gospodarzem finału tegorocznego cyklu Bike Marathon. Po raz pierwszy zawody zostały zorganizowane w Parku Zdrojowym, który stał się centrum rowerowych wydarzeń. Na uczestników czekały trasy o różnym stopniu trudności. Rodzinny rajd, zawody dla dzieci oraz dodatkowe atrakcje. W sobotę w Jeleniej Górze odbyła się parada rowerzystów Jeleniogórska Szprycha, zorganizowana przy okazji wielkiego rowerowego dnia związanego z Bike Marathonem. Tym razem uczestnicy spotkali się w Cieplicach, a start i meta przejazdu znajdowały się w Parku Zdrojowym, mówi Maciej Grabek, organizator zawodów.
10: Jeleniogórska Szprycha, tym razem w parku w Cieplicach, połączona z finałem Bike Maratonu, ale myślę, że to jest ciekawe połączenie, fajna trasa z Cieplic przez Stawy Podgórzyńskie, pod Zamcze, koło Centrum Aktywności pod Chojnikiem i przez Sobieszów i Cieplice wracamy z powrotem do parku. To wszystko się też wpisuje tutaj w Hubertusa, w Pszczelarzy, wiele się dzieje. No jest wrzesień jeleniogórski, także można powiedzieć, że każdy weekend w Jeleniej Górze wypełniony atrakcjami.
11: To pokazuje, że Jelenia Góra na mapie Dolnego Śląska jest takim miejscem, gdzie od wielu lat mówimy, że tu są jedne z najlepszych tras rowerowych.
12: Jerzy Łóżniak, prezydent Jeleniej Góry.
11: Co też po raz pierwszy ma ten finał swoje miejsce właśnie tutaj w Cieplicach. Zawsze jeździliśmy po trasach wokół Jeleniej Góry w kierunku Rudaw Janowickich, a tym razem jedziemy w kierunku naszych olbrzymów, pokazując, że to są jedne z najlepszych tras nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ci, którzy jeżdżą po tych trasach, są naprawdę zachwyceni.
13: Michał z Cieplic z synkiem Mieszkiem. Synek jest podekscytowany, że będzie mógł sobie po ulicy przejechać tą trasę, także jest naprawdę fajna zajawka.
14: No rewelacja, dla nas to jest super opcja, tym bardziej, że mamy 2 małych dzieci, więc no jest super. My często jeździmy na rowerach, tak więc fajnie, że jest więcej osób, że możemy uczestniczyć z innymi.
6: Dziękuję teraz za wszystkie informacje. Kolejny raport o 14.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: My name is Sean Baker and you are listening to Music Radio. Yeah.

0: plama.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
3: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Dawid Podsiadło i Tazosy. No, ciekawy jestem, czy ktoś z was zbierał Tazosy i też jakie. Niektóre osiągają naprawdę astronomiczne ceny na eBayu. No, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to już tłumaczę. Były to takie okrągłe, plastikowe albo metalowe dyski, które można było znaleźć przykładowo w chipsach, ale nie tylko. No i widniały na nich przykładowo bohaterowie Pokémonów. Bardzo popularne w latach 90., także 2000. Teraz natomiast, moi drodzy, przenosimy się prosto do Portugalii, gdzie czekają na nas Lost Frequencies i czarująca Marii Flores. Przed nami Paraiso.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy park dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
9: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
8: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w zachodniopomorskim. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
10: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
8: Według Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
11: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest
5: jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
8: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
8: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca.

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja. Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Liber i Mateusz mijał winny, także mamy winnego, a winny jest oczywiście poniedziałek, także jeśli dziś wam coś nie wyszło, przewróciło się, to też cytując elektryczne gitary, przewróciło się, to niech leży. My zbliżamy się do godziny 15, kwadrans po 14. Jeśli marzycie o tym, aby wrócić do domu, przewrócić się przed kanapą, no i poleżeć, to mogę wam powiedzieć, że jest bliżej niż dalej, a najbliżej nas jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Będzie to Molly Elizabeth i Petty Crimes.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
5: Minęła godzina 14:30.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: No i jak pięknie nam się rozchmurzyło, co prawda jeszcze nie wszędzie, ale w części południowej, zachodniej już na niebie pojawia się słońce. No i możemy to potraktować jako zapowiedź jutrzejszego dnia, który się zapowiada bardzo słoneczny, niemalże bezchmurny. Na termometrach ujrzymy wówczas około 22 stopni, a obecnie jesteśmy już w oknie temperatury maksymalnej na dziś. Ta wynosi 20 na plusie w cieniu. Najchłodniej na wyżynach: Karpacz, Szklarska Poręba, tam stopni 17, najcieplej jest w centrum. Wiatr mamy południowo-wschodni, porywy sięgają do 8 metrów na sekundę, ciśnienie wysokie na barometrach 1022 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: A przed nami kolejny raport regionalny, przedstawi go Anna Tarkota.
4: Zapraszam na informacje, w nich Wałbrzych, w miejscu dawnego internatu duży zbiornik przeciwpowodziowy, także zawody wędkarskie, 70-centymetrowy okoń jako król wydarzenia. Rozpocznijmy od Świdnicy, gdzie prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie bójki na stacji paliw w Wałbrzychu. Jednym z badanych wątków jest podejrzenie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza policji, który był poza służbą. Śledztwo dotyczy czterech osób, trzy z nich to funkcjonariusze policji.
7: W sprawie tej prokuratura rejonowa w Wałbrzychu po zabezpieczeniu stosownej dokumentacji, między innymi też monitoringu, wszczęła w tej sprawie śledztwo. Ono prowadzone jest w kierunku udziału w bójce przez osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Mariusz Pindera, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Świdnicy. Oraz w kierunku podejrzenia przekroczenia uprawnień przez jednego z funkcjonariuszy policji, który tam w tym uczestniczył. Z uwagi na to, że zdarzenie dotyczy policjantów, więc w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo własne prokuratora, to będzie prowadził osobiście prokurator. Przy czym na wniosek prokuratora rejonowego w Wałbrzychu, prokuratura wałbrzyska została wyłączona tego postępowania, sprawa została powierzona do prowadzenia prokuraturze świdnickiej. No to wynika między innymi z faktu, że tam uczestnikami tego zdarzenia są policjanci związani z Wałbrzychem, którzy współpracowali na co dzień z prokuraturą wałbrzyską. Też tam między innymi były komendant miejskiej policji w Wałbrzychu, dlatego na ten wniosek prokuratura, sprawa została przekazana do prokuratury świdnickiej. Sprawa dotyczy udziału w bójce, więc to jest takie specyficzne przestępstwo, że wszystkie osoby uczestniczące w tego rodzaju zdarzeniu są objęte zakresem postępowania, jak nawet potencjalne osoby, które mogą mieć postawione zarzuty, bo to jest takie przestępstwo, w których generalnie nie ma pokrzywdzonego i sprawcy, tylko są po prostu wszystkie osoby uczestniczące nawzajem w takim zdarzeniu mogą odpadać karnie, także dlatego też wszystkie te osoby, które tam brały udział, tam cztery osoby są odnotowane, przynajmniej na razie w tym zdarzeniu, to postępowanie obejmuje wszystkie cztery osoby. W zakresie tego czynu.
4: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Teraz Wałbrzych, gdzie w miejscu dawnego internatu wybudowany zostanie duży, suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Inwestycją zainteresował się nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
2: Tak, o tym, że są plany wyburzenia ogromnego budynku stojącego przy ulicy Internatowej, który przez kilkadziesiąt lat służył uczniom wałbrzyskich szkół górniczych, poinformował przy okazji podpisania umowy na remont ulicy Internatowej zastępca prezydenta Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. W miejscu dawnego internatu znaleźć się ma duży, suchy zbiornik retencyjny.
8: Oczywiście większej części gruzu i piwnic, żeby ich nie zasypywać. Więc sama internatowa, ostatni odcinek jej będzie delikatnie podniesiony, żeby z ulicy Internatowej można było wjechać na wały przyszłego zbiornika.
2: To właśnie wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Władze miasta uznają budowę takiego zbiornika właśnie na położonej w górach ulicy Internatowej za absolutną konieczność. Schodząca głęboką doliną ulica staje się po intensywnych opadach deszczu swoistym lejem zbierającym ogromne ilości wody spływające z gór.
9: Wody, której nigdy nie jesteśmy w stanie przyjąć i później jest tak jak w ciągu ostatnich tych, że wywala na ulicy Niepodległości przy Kaszubskiej, wywala studzienkę, ponieważ spływa tam woda z całego Podgórza jeszcze części tutaj jak się jedzie na Świdnicką. Po prostu tak Wałbrzych jest zbudowany. Jeśli to nam się uda zrobić, to Podgórze będzie absolutnie zabezpieczone przed najgorszymi deszczami.
2: A to już prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Dziś przygotowywana jest dokumentacja inwestycji i próby znalezienia finansowania. Rozpocząć się ma po zakończeniu remontu ulicy Internatowej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Po raz trzeci miłośnicy spinningu z całego Dolnego Śląska spotkali się nad jeziorem między Osiecznicą a Kliczkowym, uznawanym za jedno z najpopularniejszych łowisk w powiecie bolesławieckim. W zawodach udział wzięło 32 wędkarzy, m.in. z Jeleniej Góry i Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie najmłodszy miał 8 lat, najstarszy 83. W sumie wędkarze wyłowili 45 szczupaków i 26 okoni, a najlepszy okazał się Paweł Iski z Bolesławca, który złowił okonia mierzącego aż 70 cm. Zawodom przyglądał się Andrzej Stefańczyk.
10: Zawody są towarzyskie, dyscyplinie spinningowej. Łowimy ryby, wypuszczamy, liczą się najdłuższe ryby. Bogdan Szydłowski, jestem wędkarzem z zamiłowania. Zawodnik zawodnikowi jest sędzią, nikt nie oszukuje, mierzy, wypuszcza.
11: Co to znaczy zawody spinningowe?
10: To się łowi metodą rzucania i ściągania przynęty. Przynęty sztuczne to są z blachy, z piór, z gumy. To jest sport, rekreacja, obcowanie z naturą, podziwianie piękna natury i tego naszego otoczenia tutaj.
11: Wojciech Kasprzyk, najlepszy wędkarz wśród prawników i najlepszy prawnik wśród wędkarzy, to prawda?
12: Bez przesady, jest kolega tutaj adwokat, który ma 83 lata, który dojechał z Jeleniej Góry. Razem się spotykamy i miło spędzamy ten czas, bo Bory Dolnośląskie to nie tylko grzyby, ale to również ryby i piękny zalew w Osiecznicy. Dzisiaj ryba bierze, koledzy połapali okonki, szczupaki.
11: Proszę powiedzieć, jak dzisiaj biorą ryby?
13: Bardzo delikatnie, ale skubią. Barbara.
11: I jaka przynęta dzisiaj?
13: Ogólnie gumeczki wszelkiego rodzaju, mniejsze, większe i szurane pod dnie, bądź podbijane z dna i na takie uderzonka są i no działa.
14: Nazywam się Buczkowski Dawid, jestem prezesem zarządu koła PZW w Bystrzycy Kłodzkiej.
11: Jak dzisiaj rybki?
14: Bardzo ładne były okazy, nie trafił się żaden wymiarowy, ale ładne szczupaki, okonie były, także bardzo fajnie tutaj.
11: Jakaś specjalna metoda na dzisiejszą aurę?
14: Nie ma metody.
11: Ile się panu rybek udało wyłowić?
14: 6. Bardzo ładny teren i prześliczny zalew.
11: Wiktor, lat 8, najmłodszy wędkarz. Powiedz, jak dzisiaj rybki?
15: No, średnio.
11: Tak, a dlaczego?
15: Rano brało.
11: Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje?
15: No, bo ryby się płoszą później, bo te wobleri, to wszystko wpada w wodę i te ryby się płoszą.
11: Ile dzisiaj złowiłeś ryb?
15: 2.
11: Opowiedz, jak łowisz?
15: Zarzucam i zwijam, ale czasem na spławik to czekam, jak weźmie.
11: I bierze czasami?
15: No.
4: Dziękuję teraz za wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey yo, this is Madison Morse and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: violato.
1: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Jonathan Bledka, Gips, no i rusz.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jednocześnie 15 minut do godziny 15. Moment idealny na wycieczkę do Portugalii. To w dodatku pełni darmową. Wydaje mi się, że za darmo to uczciwa cena. Przed nami Lost Frequencies, Mari Flores, Paraíso, które pojawia się u nas co godzinę, a oprócz tego znajdziecie ich także na Hitplanecie, gdzie możecie na ten numer zagłosować.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Wielki przebój Niny Simon w rearanżu Sonika I Put a Spell on You. To jakiś czas temu, a teraz powróćmy do teraźniejszości. Przed nami Michael Schulte i Beautiful Reason.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Cześć, tutaj Patrycja Markowska. Słuchajcie Muzycznego Radia.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
0: Czas na wiadomości.
5: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje, potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza dowód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
6: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
5: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
7: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
5: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
8: Oficjalne brzmi tak.
9: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Żeby te wszystkim procedurom dochować.
8: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
5: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: I mamy dla Was dobre i złe wiadomości. Zaczniemy od tych dobrych. Zakończyło się utrudnienie na drodze krajowej numer 8, 44 km w kierunku Kłodzka w miejscowości Dębowina. Tam przed godziną 12 doszło do wypadku. Wprowadzono ruch wahadłowy, obecnie przejazd jest bezproblemowy. Podobna sytuacja na S3, 287 km w kierunku Legnicy. Tam przed 11 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Obecnie przejazd jest bez problemów. Problem natomiast pojawił się na A4 w kierunku granicy państwa za Legnickim Polem. Tam niemalże do samego węzła z S3 zwolnicie. To ze względu na intensywność ruchu. Tak samo wcześniejszy odcinek A4 za Żurawiną w kierunku Wrocławia. Tutaj zwolnicie aż do wysokości Bliża. No i skoro wiadomo, co się dzieje najbliżej, przejdźmy odrobinę dalej. A1 w kierunku Częstochowej od Łodzi, tam zwolnicie na odcinku od wysokości Parzniewic aż do Seweryna. Zakorkowana jest również mocno obwodnica Krakowa. Poza tym na reszcie dróg przejazd jest raczej bezproblemowy. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych i życzymy szerokich drogi.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
8: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie bardzo wysokie ceny paliw na stacjach i co dalej oraz o m.in. wielkiej akcji nie tylko w Polsce, akcji policyjnej. Będzie też o sprzedaży aut w Europie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: 9 zł to już na pewno, a może nawet 10 zł za litr. Spirala strachu rozkręcona. Minister energii Miłosz Motyka uspokaja, że w najbliższym czasie takiego zagrożenia nie ma, choć przyznaje, że obecne stawki na stacjach są wysokie, a napędza to m.in. wygaśnięcie pakietu CPN i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Niestety w obliczu braku perspektyw zakończenia działań wojennych i globalnych problemów rafinacji paliw gotowych, możliwość dalszych wzrostów bynajmniej nie wygasa. Według epetrol.pl średnia krajowa cena litra zwykłej benzyny w tym tygodniu wynosić będzie średnio 7,56-8 zł za litr. Olej napędowy może przebić psychologiczną granicę 9 zł, a autogaz cena 2,96-3,05 za litr. No i tutaj także przekroczymy poziom 3 zł. Teraz wielka akcja policji w Polsce i nie tylko.
0: Aktualności.
1: Potrwająca tydzień tegoroczna akcja Road Poll Safety Days rozpocznie się w środę 16 września i skupi na ochronie pieszych. Statystyki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego mówią jasno. W ubiegłym roku piesi stanowili 18% wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej. Większy udział odnotowano jedynie wśród kierowców i pasażerów. Problem jest szczególnie widoczny w aglomeracjach, gdzie na ograniczonej przestrzeni spotyka się wielu kierowców, spotykają się samochody, rowerzyści, hulajnogarze oraz właśnie piesi i bardzo często wynikają z tego powodu duże kłopoty dla wielu użytkowników dróg. Teraz sprzedaż aut w Europie rządzą kompaktowe SUVy.
0: Ciekawostki.
1: Mając 21% udział w rynku, stanowią obecnie 58% wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. Segment kompaktowych SUV-ów oferuje największy wybór, 66 modeli, informuje Automotive News. Najlepiej sprzedają się modele Volkswagena T-Roc i Tiguan, na trzecim miejscu Kia Sportage, dalej Hyundai Tucson i Nissan Qashqai. I na koniec, na europejskich rynkach coraz lepiej sprzedają się używane elektryki.
0: Autoradio.
1: Auta na baterie z drugiej ręki były w sierpniu najszybciej sprzedającymi się autami spośród głównych rodzajów napędu w 6 z 7 analizowanych rynków. Najgorzej radziły sobie diesle. Auta tego rodzaju sprzedawały się najwolniej we Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Powód jest prosty. Wysokie ceny oleju napędowego zmieniają preferencje klientów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Michu Kali, Plan B, Klaudia Szafrańska, no i... Ser Michu, właśnie tak, tam gdzie wy. No i skoro jesteście wy, to dobrze się składa, bo ruszamy na spotkanie z naszą piosenką dnia, a w niej amerykańska debiutantka urodzona w roku 2002, Molly Elizabeth. Bardzo świeże spojrzenie na amerykański pop. Po raz pierwszy zyskała rozgłos, gdy jej piosenka Vegas Vantan stała się viralem w styczniu w 2025. Niedawno podpisała kontrakt z Neon Gold Records, a teraz zyskała jeszcze większą rozpoznawalność dzięki singlowi Run Rabbit, co było w roku 2026. No i powraca do nas z kolejną nowością i trafiła w progi muzycznego radia. Przed nami Petty Crimes. Koniecznie posłuchajcie, no i podzielcie się także wrażeniami.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 15.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: 20 stopni w cieniu to dzisiejsze wartości maksymalne. No i niestety zbyt długo się nimi nie nacieszymy, bo ochładzać zacznie się już przed godziną 17, ale przynajmniej mamy gwarancję tego, że biometr z godziny na godzinę będzie się poprawiać, bo na niebie już widać odcienie niebieskiego, znikają szarości i pojawia się słońce. Jutrzejszy dzień będzie naprawdę mocno słoneczny, na termometrach pojawi się około 22 stopni. Ale niestety od środy prawdopodobnie czeka nas powrót deszczu. Ciśnienie wysokie na barometrach 1022 hektopaskale będzie stopniowo rosnąć. Wiatr osiągnął prędkość maksymalną do 35 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A przed nami kolejna informacyjna wycieczka po Dolnym Śląsku. Naszym przewodnikiem będzie Anna Tarkota.
10: Rozpoczniemy od pięknego jubileuszu. Występują nieprzerwanie od 50 lat na prestiżowych scenach europejskich i światowych oraz w krajach, tutaj ciekawostka, które już dzisiaj nie istnieją, jak choćby Jugosławia czy Czechosłowacja. Przez Francję, Niemcy i Portugalię dotarli m.in. do Singapuru. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, bo o nich mowa, świętował jubileusz 50-lecia powstania. Przez pół wieku przez zespół przewinęły się trzy pokolenia tancerzy i muzyków, których połączyła miłość do tradycji, muzyki i tańca. Materiał Andrzeja Stefańczyka.
11: Elżbieta Andrusieczko, to osoba, bez której ten zespół do 50-lecia by nie dotrwał. Tak mówią twoi podopieczni.
12: Ja myślę, że to nie tak. Ja po prostu ty jestem całe 50 lat, nic więcej. Jakby tak dobrze policzył, to by było już tak z 53, 4, może więcej.
11: Jak udało się taki zespół utrzymać przez tyle lat na scenie? Zwiedziliście pół świata.
12: To nie ja, to oni chcieli, to jesteśmy. Chcieli tańczyć, chcieli pracować, chcieli, żebym na nich krzyczała. No to się udało, bo to jak dwie strony chcą, to pójdzie. Wydaje mi się, że ja wczoraj zaczęłam, także dla mnie to jest krótko. Natomiast tak fajnymi ludźmi pracuję, że to jest sama przyjemność pracować z młodzieżą, z dorosłymi. Naprawdę, oni są fantastyczni. Zgłosiło się dużo byłych tancerzy, którzy chcieli sobie przypomnieć. Są na scenie ludzie, którzy nie tańczyli 30, 40 lat, a dzisiaj tańczą znowu.
6: Jest to dla nas tak naprawdę forma zabawy, spotkania się ze znajomymi, z którymi się nie widzieliśmy po kilkanaście lat. Aurelia Modl. Super przygoda, trochę ruchu.
13: Wstąpiłam do zespołu mając chyba 8 lat. Bardzo dawno temu.
11: Po latach. Jak się wraca na scenę?
13: Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczna, że dostałam taką możliwość założenia znowu stroju. Przyjechałam z Hiszpanii specjalnie na to święto i na ten występ.
6: Do zespołu wstąpiłam w 90 roku.
11: Jak po latach nogi nie odmawiają posłuszeństwa?
6: Absolutnie nie. Mięśnie pamiętają. Edyta Gorczyca.
11: Dlaczego wstąpił pan do zespołu?
14: Bo taka potrzeba była w duszy. Krystian Mucha, żeby potańczyć, przypomnieć sobie tradycje, jak się tańczyło w Polsce i przede wszystkim jugosłowiańskie. Mm-hmm. Mam korzenie jugosłowiańskie, w domu rozmawiamy, mówimy, śpiewamy piosenki.
6: Do zespołu wstąpiłam bardzo dawno, jak miałam 12 lat, Teresa Baranowska. I teraz wróciłam, żeby świętować ten zacny jubileusz.
11: Czy po latach nogi się nie plączą?
6: Nie, tylko kondycji trochę brakuje i oddechu. Teresa Baranowska.
11: Dlaczego i kiedy wstąpiła pani do zespołu?
15: O, ja to jestem świeża rybka, 3 lata. Magdalena Mucha. Lubię ten zespół, uważam, że to jest coś pięknego. Bardzo mi się podoba to, co tworzymy wspólnie. Jest to taka mała nasza rodzina.
11: Dlaczego pani wstąpiła do zespołu?
15: Bo kocham folklor.
10: Teraz Świdnica, gdzie ruszyła kolejna edycja lekkoatletycznych czwartków. To, jak mówią organizatorzy, jedna z najbardziej popularnych imprez sportu amatorskiego w mieście. Materiał Jacka Zycha.
16: Tak, i na początku należy podkreślić, że lekkoatletyczne czwartki to brama w świat wielkiego sportu dla najmłodszych adeptów i pasjonatów lekkiej atletyki. Najmłodsi z uczestników ledwo nauczyli się chodzić, najstarsi stoją u progu sportowej kariery. Impreza organizowana jest w Świdnicy od kilku ładnych lat i cieszy się ogromną popularnością.
17: Zdecydowanie tak, od kilku lat, 7, 8 bodajże, i rzeczywiście te drzwi się otwierają, bo można powiedzieć, że na bazie tych czwartków powstał już klub lekkoatletyczny w Świdnicy Champion, więc tutaj ci pierwsi czwartkowicze sprzed kilku lat, no już gdzieś tam kontynuują tą swoją przygodę z lekkoatletyką. No i bardzo się z tego cieszymy, bo forma tych czwartków jest w gruncie rzeczy taka zabawowa, ale dla tych, którzy gdzieś złapią tego bakcyla, to mają dalszą ścieżkę.
16: To Przemysław Grzyb ze świdnickiego Osiru. Czwartki lekkoatletyczne to przede wszystkim zawody biegowe na dystansie, w zależności od wieku, od 100 do 1000 metrów, a także konkurencje techniczne, skok w dal i pchnięcie kulą. Zawody podzielono na 2 cykle, jesienny i wiosenny, w każdym po 4 edycje.
17: Śmiało można powiedzieć, że jest to jedna z bardziej lubianych imprez organizowanych przez nas, bo jest właśnie taka rodzinna, trochę piknikowa, i tutaj ta frekwencja, no, przy ładnej pogodzie to czasami bardzo mocno przekracza 200 uczestników jednorazowo, i to dzieciaki, więc bardzo sympatyczne wydarzenie.
16: Czwartki lekkoatletyczne mają swoją kontynuację i konsekwencje. Między innymi na bazie dzieci, które brały udział w pierwszych zawodach, 3 lata temu zbudowano klub lekkoatletyczny Champion, regularnie trenujący i biorący udział w prawdziwych już zawodach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: A na koniec statystyka. Chociaż sporo Polaków w ciągu roku wykonuje jedno badanie profilaktyczne, większość nie robi tego regularnie, mówi psychoonkolog Milena Lachowicz.
18: Dlaczego tak się dzieje? Z psychologicznego punktu widzenia to zapewne jest lęk. To jest obawa przed tym, że jeśli pójdę, to coś mi znajdą, to coś mi wykryją. To pewnego rodzaju zabezpieczenie się przed wyjściem z tej strefy komfortu, że funkcjonuję teraz, jest mi dobrze, nie muszę martwić się o to, że być może w moim organizmie rozwija się choroba. Trzeba by było zmienić retorykę i powiedzieć: te badania są dla ciebie po to, żeby zabezpieczyć cię przed chorobą. A jeśli ona pojawi się, żeby ją umiejętnie leczyć czy wyleczyć. I żeby zabezpieczyć przed dodatkowym stresem, obciążeniem, czy też zwiększoną toksycznością związaną z chorobą, z leczeniem choroby zaawansowanej. Żeby zwiększyć zgłaszalność na badania, cały czas musimy edukować Polki, Polaków, wyjaśniać, dlaczego to jest ważne. I tutaj też taki wyraźny apel, żeby nie straszyć, że choroby onkologiczne czy choroby cywilizacyjne, rocznie na te choroby umiera tyle i tyle Polaków, że choroby onkologiczne to drugie co do właśnie liczby choroby stanowiące śmiertelność w naszym kraju, ale żeby pokazać ten piękny wymiar, że choroba, która jest wcześniej wykryta dzięki właśnie badaniom profilaktycznym, może być całkowicie wyleczalna.
10: To był raport regionalny.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoni 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
8: Boska to nie przymiotnik, Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
9: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To była Wiktoria Zwolińska i dziewczyny z Lorn, a nas dzieli zaledwie 10 minut od godziny 16, czyli zupełnej zmiany pasma na Best of Muzycznego Radia jako przystawka przed Hit Planetą, na której nadal znajduje się wiele wakacyjnych przebojów. Nadal można poczuć tam klimat lata, wakacji, także jeśli ktoś z Was za tym tęskni, to koniecznie zostańcie z Muzycznym Radiem, a szczególnie teraz, no bo wskakujemy na pokład parostatku i płyniemy w piękny rejs prosto do Portugalii. Tam czekają na nas Lost Frequencies, jest także Mari Flores i Paraíso, czyli raj albo niebiosa. Myślę, że każdy dał już się namówić, także podkręćcie głośność, no i płyniemy.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
8: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
11: 16.
10: Czas na wiadomości.
12: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
13: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
12: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich dwóch małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
0: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
12: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
11: No i tak jak słychać, sprawdzamy sytuację na drogach, zaczynając od dobrych wieści. Korek, który jeszcze przed godziną widniał na A4, to w kierunku granicy państwa za Legnickim Polem, do samego węzła S3 rozładował się. Zakończyły się także roboty drogowe prowadzone od 32 do 52 kilometra A4 w kierunku Wrocławia. Tam koszono zieleń w pasie rozdziału. No i niestety, ale na odcinku A4 przebiegającym tuż przy samym Wrocławiu czeka na Was wiele momentów, gdzie zwolnicie. I to niestety w obydwu kierunkach. Najdłuższy korek za Żurawiną w kierunku Wrocławia, tutaj zwolnicie aż do ronda z drogą 372, następnie aż do wysokości Bliża. Również przy zjeździe na Krajową 8 z S8, to w kierunku Kobierzyc, chwilę postoicie. Autostrada A2 w kierunku Poznania pozostaje zablokowana, tak jak już wspominaliśmy, to po kolizji pojazdu ciężarowego. Bardzo duży ruch w okolicach Krakowa, a reszta tras przejezdna. No i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało. Szerokich podróży.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Nowych piosenek zabraknąć u nas nie może, podobnie jak debiutantów, których w muzycznym radiu usłyszycie najszybciej. Dziś wśród nich James Marriott, a oprócz niego pojawią się Lost Frequencies i Mary Froese, a także Miley Cyrus, która otwiera nowy rozdział w swojej karierze jako Miley. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Dla wielu jedna z największych gwiazd europejskiej muzyki elektronicznej, Lost Frequencies, bo o nim mowa, i brazylijska wokalistka i autorka tekstów Mary Froese prezentują utwór Paraíso, wyjątkowe połączenie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym, melodyjnym house'em. Czerpiąc z różnych gatunków muzycznych, jak choćby bossanowa czy samba, Froese wnosi do tego nagrania własne dziedzictwo muzyczne, tworząc naturalny pomost między dwoma pozornie odległymi światami. Początki Paraíso sięgają Rio de Janeiro, gdzie Mary napisała piosenkę wspólnie z Deco podczas pobytu w mieście. Atmosfera tego miejsca pozostała obecna także w finalnej elektronicznej odsłonie tego właśnie utworu. Słychać ją w lekko płynącym rytmie, organicznych brzmieniach i intymnym wokalu Mary. Lost Frequencies nie przykrywa tych elementów swoją produkcją, lecz buduje wokół nich własny świat dźwięków, dzięki czemu całość zachowuje niezwykłą lekkość i naturalność. Mówiąc o tym, co od początku przyciągnęło go do tego właśnie utworu, Lost Frequencies komentuje: od pierwszego odsłuchu poczułem z Paraíso szczególną więź. Głos Mary i brazylijska energia, którą wniosła do tej piosenki, miały w sobie ogrom charakteru. Chciałem dodać do niej własne brzmienie, nie tracąc przy tym ciepła, które stworzyła. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, jak spotkały się nasze dwa muzyczne światy, dodał Lost Frequencies, który wraz z Mary Froese i piosenką Paraíso już trafił na playlistę nowości muzycznego radia. Teraz Music News. Wschodząca gwiazda brytyjskiego rynku muzycznego Mr. James Marriott, który zaprezentował nowy singiel Burn Down the Disco, wykonując kolejny odważny krok w swojej muzycznej karierze. Wydany tuż przed występami na głównych scenach festiwali Reading and Leeds oraz Electric Picnic, utwór Burn Down the Disco pokazuje Marriotta w jego najbardziej intensywnym wydaniu. Napędzany gitarami i euforyczną produkcją nagranie łączy energetyczne brzmienie z tekstem oddającym odurzające uczucie fascynacji, które stopniowo przeradza się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego. W samym centrum utworu znajduje się perfekcyjnie wymierzona chwila ciszy, po której kompozycja wraca z pełną siłą, idealnie oddając energię całej piosenki. Burn Down the Disco to odsłonięcie obsesji w relacji, wyjaśnia James. To dekonstrukcja wersji samego siebie, którą pokazujesz drugiej osobie. Chciałem napisać piosenkę, która uderza mocno i natychmiast, a jej tekst oddaje uczucie całkowitej utraty kontroli nad sobą z powodu drugiej osoby. Wydała mi się też idealną zapowiedzią energii, jaką od teraz będą miały moje koncerty. Była również doskonałą wymówką, żeby zostać fatalnym superbohaterem w teledysku i pójść jeszcze dalej w stronę antypopowej estetyki, dodał James Marriott. Music News. I na koniec jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop, Miley Cyrus, oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze jako Miley. Artystka zaprezentowała singiel Bass Persuades, któremu towarzyszy widowiskowy teledysk. Utwór stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego 10. albumu studyjnego o tym samym tytule, którego premiera zaplanowana jest na 18 września. Czekamy na album Miley i w muzycznym radiu gramy już jej nowy singiel Bass Persuades. To zgodnie z tradycją, tak zupełnie na koniec tego spotkania, łapcie jeszcze kilka muzycznych, jakże gorących premier. Take That i Michael Patrick Kelly z nagraniem Feel My Love, Two Colors i Prima Donna, a także Molly Elizabeth z utworem Petty Crimes. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. To wszystko z naszej strony. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Czy to jest sen, amnesia i 5 seconds of summer, czyli 5 sekund lata? No w perspektywie kalendarzowej tyle właśnie nam go zostało, bo to ostatnie 9 dni nawet niepełnych. Jeśli ktoś z Was chciałby poczuć się jak w najlepszym wakacyjnym kurorcie, poczuć te promienie słońca na skórze, no to świetnie się też składa, bo zaraz po 17 czeka na Was spotkanie na Hit Planecie, gdzie nadal trwają wakacje, zawsze świeci słońce. No jest tam masa numerów, które mogę Wam przypomnieć te najlepsze tegoroczne momenty. W Best Of jeszcze przed kolejnym raportem Filip Grodkowski z Anną Wyszkoni, ale najpierw Alexander Brown, Jack Savoretti i Jack in a Box.
1: Best Of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Lada moment w regionie zacznie się robić coraz chłodniej. Obecnie są z nami jeszcze wartości maksymalne, czyli 20 stopni w cieniu, którego mamy dominację. Słońce zachodzi dziś o godzinie 19:08, a w nocy około 13 stopni. No i czeka na nas naprawdę piękny i słoneczny wtorek, jeden z ostatnich takich dni we wrześniu, z tego co widać w prognozach. Wiatr słabnie, choć w porywach nadal sięga do 35 km na godzinę. Ciśnienie od samego świtu w trendzie wzrostowym, który pozostanie, barometry wskazują 1022 hektopaskale. Oprócz tego bardzo dobra jakość powietrza.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: No i czas na kolejną porcję informacji z regionu. Przedstawi je Anna Tarkota.
5: W Kłodzku 2 lata od katastrofalnej powodzi z września 2024 roku podsumowano pracę przy odbudowie regionu. Konferencji z udziałem wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej przysłuchiwał się nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
6: Tak, to co w sposób najbardziej wymierny pokazuje skalę zniszczeń spowodowanych przez żywioł w 2024 roku, to kwota środków, jakie zostały wydatkowane na ich odbudowę. W ciągu zaledwie 2 lat tylko na Dolnym Śląsku wydano na to 765 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa oraz Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Tylko w tym roku to 375 milionów złotych.
7: Tu ogromne podziękowania dla samorządów, które od pierwszych dni najpierw walczyły z żywiołem, później usuwały skutki tego żywiołu, ale także w międzyczasie zabezpieczały mienie, szacowały szkody, a następnie uruchamiały współpracę i z parlamentarzystami, którzy przygotowywali odpowiednie regulacje prawne do tego, by w sposób szybki i bezpośredni kierować potrzebne pieniądze na odbudowę. I dzisiaj to właśnie na samorządach także spoczywa bardzo duża odpowiedzialność do tego, by tę odbudowę jak najszybciej przeprowadzić.
6: Powiedziała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Na Dolnym Śląsku największym beneficjentem rządowej pomocy był powiat Kłodzki. W ciągu ostatnich 2 lat trafiło tam 140 milionów złotych na inwestycje popowodziowe.
8: Były to pieniądze przeznaczone głównie na remonty mostów, dróg, ale też wyremontowaliśmy 4 placówki oświatowe i wyremontowaliśmy dom dziecka w Kłodzku na ulicy Korczaka po powodzi.
6: A to starosta powiatu kłodzkiego Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. Pomimo 2 lat, jakie minęły od katastrofalnej powodzi z 11 września 2024 roku, odbudowa wciąż się nie zakończyła. Prace trwają w wielu miejscach w powiecie kłodzkim, samym Kłodzku, Lądku, Stroniu i wielu miejscowościach, jakie wtedy ucierpiały. Wody Polskie prowadzą proces wykupu nieruchomości zalanych albo stojących w strefach uznanych za zagrożone zalaniem. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Proboszcz z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie odwołany. W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie kurii legnickiej wspomina się lakonicznie o przestępstwie, do którego miało dochodzić na terenie parafii co najmniej od czerwca 2026 roku. 500 parafian podpisało się pod apelem do biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, by tego nie robił. W niedzielę parafianie z Krzeszowa zebrali się pod kościołem, żeby zamanifestować solidarność z księdzem i wyrazić swoje niezadowolenie wobec decyzji biskupa legnickiego. Mówi ksiądz Łukasz Langenfert.
9: Sytuacja jest niełatwa, ale też pewien miód na moje serce, że jednak ludzie nie są przeciwko mnie, że ludzie, którzy widzą moją pracę, moje działanie, oceniają je w sposób pozytywny. Dlaczego tu przyszli? To myślę, że pytanie jest do nich. Wczoraj diecezja wydała komunikat. Komunikat, który zupełnie niezrozumiały jest dla mnie, ale po pewnej konsultacji, także prawniczej tego komunikatu, zorientowaliśmy się, że chodzi o starą cegielnię, o którą byłem już przez Państwa pytany, no i która od wielu lat przy przyczyniała się, tak, czy ludzie wykorzystujący ją przyczyniali się do procederu, który, no, w mojej opinii nie do końca, powiem delikatnie, był zgodny z prawem.
0: Zebraliśmy się tu wszyscy parafianie, którzy uważamy, że nasz ksiądz proboszcz jest naprawdę dobrym proboszczem. Jest proboszczem, który dba o parafię, o parafian. Został 2 lata temu tu przydzielony przez biskupa z Kurii Legnickiej do tego, aby zrobić porządek w parafii, bo było dużo nieprawidłowości, dużo różnych skandali. Ksiądz proboszcz zaczął to za pomocą kurii, bo kuria mu pomagała w tym i kuria pomagała mu założyć sprawy w sądzie. Są sprawy w sądzie, między innymi w sądzie pracy, są sprawy kilku parafianom, którzy mieli korzyści materialne z perły baroku. I od tego się zaczęło.
10: Bo jeśli już dochodzi do takich czynności, które zostały wykonane wczoraj, że biskup, który powinien szanować człowieka i na pierwszym miejscu stawiać człowieka, postępuje w taki sposób, że wysyła swoich wysłanników, którzy wręcz prawie że fizycznie i słowami wulgarnymi wyrzucają proboszcza z jego parafii, to chyba coś jest nie tak. Proszę pana, wszyscy mają tutaj wiedzę, tylko każdy się boi i milczy. Z jakiegoś powodu został poprzedni proboszcz usunięty. Sprawy te, które się działy w prokuraturze, na pewno działy się już za kadencji poprzedniego proboszcza. Ksiądz aktualny proboszcz został powołany, żeby uczestniczyć w tych sprawach. Natomiast wydaje się, że przestał robić to, co biskup oczekiwał. Nie wszystko do końca legalnie, więc został usunięty.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Dużym zainteresowaniem cieszył się piknik w ogrodach zameczku na Zabobrzu w Jeleniej Górze. Przez całą sobotę na uczestników czekało sporo atrakcji, m.in. różnego rodzaju warsztaty, animacje, występy i koncerty. Mówi Sylwia Motyl, dyrektorka Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze.
11: Rano odbyło się tai chi. Ja sama również brałam w nim udział i było naprawdę masę kobiet zwłaszcza. No i o 12 zaczęły się warsztaty, zaczęły się animacje dla dzieci. Pełno tutaj jest różnego rodzaju atrakcji. Za chwilę zaczynamy spektakl w wykonaniu Teatru Czeskiego. Potem jeszcze zagra Teatr Maska, Złotą Rybkę, będą koncerty. Ja muszę powiedzieć, że ten park tutaj, który okala nasz obiekt, to jest naprawdę wymarzone miejsce właśnie do tego, żeby takie imprezy tutaj organizować.
12: Jak się wykonuje taką lalkę ze słomki i z kwiatuszków?
13: Nie jest to skomplikowane, ale trzeba trochę precyzji tu włożyć w wykonanie takiej lalki. Syn bardzo lubi takie warsztaty, więc chętnie bierzemy udział.
14: Czyli robimy te prostsze rzeczy, typu wykat, motyl, łabędź, czy jakiegoś psa. Mam na imię Jacek i robię tutaj warsztaty. Spróbujemy później zrobić też troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy, ale dzieciom się to bardzo podoba, bo to tylko papier, tylko zginanie i nagle mają cudowną zabawkę. Bardzo fajna zabawa, wszystkim szczerze polecam.
5: Dziękuję. W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, we are Blang & Jones.
16: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: No i oczywiście dziewczyny z Lora.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A propos tego uciekania, mam nadzieję, że nie wzięliście tego dosłownie do siebie. Chyba że faktycznie będzie to ucieczka w popłochu po coś chłodnego albo gorącego do picia, zależy jak lubicie. Będzie to przydatne, szczególnie że przed nami 3 godziny pełne najnowszej, najlepszej muzyki. Na Hit Planecie przywita was Marta Wojtunika. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, pięknego dnia i do usłyszenia.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 17.
0: Czas na wiadomości.
2: Czy i skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej? Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
2: Prokuratura obecnie czeka na opinie biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
4: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Mandab, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
2: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
5: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
2: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
6: A po 17:00
0: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
1: Startuje jak zawsze o idealnej porze, 6 minut po godzinie 17. Marta Wojtunik, witajcie. Akurat pogoda nam się zrobiła bardzo przyjemna. Idealnie na Hit Planecie, na Hit Planetę, na kolejne nasze hit planetarne spotkanie, które startuje właśnie teraz. Czas na najnowsze notowanie najnowszej listy w Polsce. Topowa 40 przed nami, a wraz z nią masa propozycji do listy oraz oczywiście, jak zawsze, bardzo gorące premiery.
0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Zaczynamy jak zawsze od propozycji do listy. Propozycja pierwsza to Where Are We Gonna Do, Jack Style oraz Two Colors i Prima Donna.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Czas na krótkie przypomnienie naszego sobotniego spotkania. Zaglądamy na podium. Na miejscu trzecim Mando i Gold.

0: Absolutny tegoroczny letni hit Sokół i Pogwarzymy cały czas na Hit Planecie, cały czas na tych najwyższych miejscach w sobotę na miejscu drugim.
1: Nie będzie zajechany bez lipy, wakacje w mieście odpalamy, mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy.
2: Hit Planeta.
0: Na samym szczycie w sobotę duet Fast Boy i Music Sound.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
5: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
6: Hello, everybody, I'm Tiana.
7: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio. Hits Planeta.
8: Stali słuchacze doskonale wiedzą, że zawsze na topowej 40, jak rozpoczynamy najnowsze notowanie, to zaczynamy od miejsca 40, na którym melduje się nowość. Dziś również tak będzie. Mahmoud Oran i 3.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Poniedziałek zwiastuje nowy tydzień, a więc i nowe notowanie Hit Planety, no i duże, duże zmiany, jak to zawsze bywa po weekendzie. Właśnie w sobotę było ostatnie notowanie, więc na głosowanie było dużo czasu. No i dzięki temu właśnie na Hit Planecie zadziało się naprawdę dużo. DJ Goja i Michiko, utwór, który jeszcze w ubiegłym tygodniu meldował się kilkukrotnie na podium, dziś spada i to na naprawdę niskie miejsce, 39. Patrzymy dalej, a tu również niemiła niespodzianka dla piosenki Summer Funk. No w końcu lato już się kończy, więc i piosenka Summer Funk przestaje być takim topowym hitem i ląduje na miejscu 38.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Po reklamie.
2: Hey, what's up? This is Fergie Ferg.
3: What's up?
4: We are
5: TNCE.
6: Hey, everyone. It's Selena Gomez.
7: Hello there. We're 21 Pilots.
8: Hi, we are Radio Killer, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Crash Adams na miejscu 36 z niezłą hotelową imprezą Hotel Party. To nagranie za nami. Ono dopiero co stawia swoje pierwsze kroki na hit planecie i liczymy tutaj w tym przypadku na wasze głosy. Liczymy, że to nagranie będzie sobie szło cały czas w górę. A my jeszcze w górę nie idziemy. Teraz mały przystanek, czas na pierwszą z naszych dzisiejszych premier. To jest nagranie, które przypadnie na pewno do gustu osobom, które najbardziej lubią te klubowe, te bardzo taneczne brzmienia. Pedro Santos i Should Have Known Better.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Nowości oczywiście nigdy nie mamy dość. Na miejscu 33 Lost Frequencies i Paraiso.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2. Po reklamie.
1: Hi, I'm Rag and Bone Man.
2: Cześć, Agnieszka Chylińska.
3: Hi, my name is John Sierża.
4: Hi, I'm Sharon from Wooden Station.
5: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Bea Miller i Drunk Enough to jest kolejne nagranie, które dziś niestety spada. Tych nagrań dziś jest sporo, no ale informacje dobre są takie, że jeśli jakieś nagrania spadają, to znaczy, że swoje wyższe miejsca zostawiły dla innych piosenek, być może dla waszych ulubionych. Kto wie, Bea Miller dziś spada o 10 oczek z miejsca 22 na miejsce 32, a przed nami szykuje się już Cyril, który melduje się na 31 pozycji z piosenką Breathless.

Lata mijają, a głos cały czas taki sam jak w piosence You're Beautiful. James Blunt i Taste Like Summer, utwór, który zapowiada nadchodzący album. Jak słychać, jest na co czekać. Taste Like Summer to jest utwór, który dziś delikatnie traci. W sobotę lądował na miejscu 29, a dziś na miejscu 30. Koniecznie głosujcie na ten utwór, ponieważ wyróżnia się na Hit Planecie na pewno takim bardzo oryginalnym klimatem. Hit Planeta. A jak już w temacie bardzo oryginalnych piosenek jesteśmy, to idealnie sprawdzi się teraz dzisiejsze miejsce 29. Skubas, życie jest piękne.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem. Miriam Lipińska, premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
5: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
4: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
6: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
4: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej, ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
7: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
4: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim numer 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
8: A po 18:00.
2: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
9: Nowy numer prosto z naszej poczekalni. Any Music i Do You Think of Me, a następna propozycja to Take That w towarzystwie Michaela Patricka Kelly'ego i piosenki Feel My Love.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: What's up, everybody? This is Orange.
4: Hello, we're Ace of Base.
5: It's Christina Aguilera.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta. Hit Planeta.
8: Już teraz zaglądamy na miejsce 27. Wild Celebration, nagranie od Sika West.
9: Wild Celebration today.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Bardzo dużo słońca od duetu Mark and Cremont i zespołu Two Colors. Ich znamy oczywiście z wielkiego hitu Italo Disco. Partenope za nami, bardzo słoneczne nagranie, które melduje się na miejscu 26, czyli zdecydowanie niżej niż w sobotę, bo w sobotę na miejscu 24. A teraz czas w końcu na jakiś dobry hit planetarne wieści. Bea i SafeNet. To jest utwór, który dziś zyskuje. Pięć oczek w górę, leci na miejsce 25.
0: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Piosenka Emerald Eyes i głos, który już stali słuchacze hit Planety i ogólnie muzycznego radia powinni doskonale znać. Alex Warren na swoim koncie ma już naprawdę dwa mocne hity, mocne wirale. Piosenkę Ordinary i Fever Dreams. Być może Emerald Eyes niedługo dołączy właśnie do tych wiralowych treści. Trzymamy za to mocno kciuki, bo jest to naprawdę bardzo przyjemny utwór z bardzo chwytliwym refrenem na miejscu 23 dziś.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu 22 cover z lat 90. Ketsy Buster i Let's Talk. Totalnie nowa wersja klasyku z lat 90. Let's

0: równo w połowie naszego dzisiejszego zestawienia. Na miejscu 20 Sylwia Grzeszczak i Mango. My za moment przejdziemy do miejsca 19, ale już pewnie wiecie, na co to pora. To pora na kolejną premierę, a ta jest naprawdę gorąca, naprawdę wyczekana. Miley Cyrus to właśnie ta artystka, szykuje się do premiery swojego już 10 krążka. 10 wydawnictwo, 10 album Miley Cyrus ma ukazać się 18 września, więc czekamy, bo to już w tym tygodniu. Wydawnictwo zapowiada piosenka Bass Persuades, czyli utwór, który jest mocny, którym brzmieniem zdecydowanie przywołuje lata 80. Są te syntezatorowe brzmienia, mocny bas i taki bardzo taneczny pop. Świetny utwór, który dziś premierowo, mamy nadzieję, że to nagranie długo na naszej ławce rezerwowej nie posiedzi i szybko wkroczy do notowania.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Хита. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm Karinin.
5: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
6: Hello people, this is Holy Molly.
7: Hello Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.

Alpha Jack i jego wersja Walking on a Dream, wielkiego hitu od zespołu Empire of the Sun. Jest to obecnie naprawdę bardzo uwielbiany zespół, bo widać ewidentnie wśród młodego pokolenia powrót do muzyki bardziej alternatywnej i takiej, można powiedzieć, indie popowej. Walking on a Dream w bardziej dance'owej wersji za nami. Utwór ten melduje się na miejscu 18, więc i my zmierzamy teraz w stronę pozycji 17. K391 i Call Me Up.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
0: Na 105,8.
1: 106,7.
0: I 90,9 FM.
1: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
0: I w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych. Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To o blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
5: To byłoby taniej, no, złotówkę, prawda? Ale jest jak jest, no, co zrobimy?
6: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
4: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
7: Raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
4: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
2: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: 5 minut po godzinie 19:00 Muzyczne Radio. Meldujemy się wciąż na Hit Planecie. Znajdujemy się już naprawdę blisko dzisiejszego finału. Jeszcze po drodze czekają na nas propozycje. Między innymi właśnie teraz pojawią się 2 z nich. Klass i We're Still Young oraz Bruno Martini i Chasing.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
4: Cześć, tutaj Ewa Nejsowska.
5: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
6: Hi, this is Tame from Pragma.
7: Hello Poland, this is Haley and turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta.
8: Lista w Polsce. 13 minut po godzinie 19 to odpowiednia pora, żeby zaglądnąć na miejsce 13. Aaron Czupa i Cash on Grooves.

0: Oliwia Socha i piosenka Rutyna na miejscu 11. Ta artystka to jest oczywiście Jeleniogórska Duma. Ona niedawno wydała swoją debiutancką płytę, którą możecie kupić u niej na jej mediach społecznościowych. A przypominamy też fanom właśnie Oliwii, że ona odwiedza nas co tydzień obecnie na liście top30.pl. To właśnie tam pojawia się podczas sobotnich notowań. No i opowiada o jednej z piosenek, które znalazły się na jej debiutanckim albumie. Rutyna za nami, my już teraz wracamy na hit planetę, wracamy na miejsce 10. Above and Beyond, When You Believe.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Utwór, który stał się bardzo popularny na Hitplanecie w ostatnich dniach, Topic i Lucky Ones, miejsce 9. My już za moment zaglądniemy na miejsce 8, ale zanim to czas na ostatnią z naszych dzisiejszych poniedziałkowych premier. A będzie to brytyjska artystka o naprawdę bardzo charakterystycznym głosie i bardzo dużych możliwościach wokalnych. Ellie Goulding w końcu powróciła jakiś czas temu do muzyki, no i wydała piosenkę For Your Entertainment. Naszą dzisiejszą premierę.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 7. Mondo i Gold. Utwór, który w sobotę był na podium, z miejsca 3 spada na miejsce 7, a więc jakiś utwór podmieni go właśnie na topowej trójce.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Hey, hey, I'm Evan.
5: And I'm Alex.
4: Together we are Astero.
6: Hi, I'm Perry.
7: Hello, I'm Jesse.
8: Hi, I'm Cheese.
9: Hi, I'm Leanne.
10: And we're Lovely.
11: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hi, I'm Stina.
13: I'm Martin.
14: And we are Electric Lady Lab.
15: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Mark Amber i bardzo wciągające, uzależniające wręcz The Proof na Hit Planecie. Cały czas z nami, cały czas leci w górę, dziś z miejsca 11 na miejsce 6. My więc prędko zaglądamy na miejsce 5. Tu wita się z nami polski naprawdę wielki hit. Utwór, który ma zaledwie kilka dni, ale naprawdę Hit Planetę podbija. Wasze głosy podbijają jego pozycję na topowej 40. Wy cały czas głosujecie na kogo? Na Mroza i braci Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Utwór, który zapowiada nadchodzącą płytę. 18 dzień września to będzie naprawdę dobry dzień dla fanów muzyki, bo to właśnie Mrozu wtedy wyda nową płytę oraz wspomniana dziś w premierach Miley Cyrus. Ale wracając do Mroza, wszystko, czego chciałem. Już teraz na miejscu 5, a my za moment zaglądniemy, co dzieje się na samym szczycie poniedziałkowej Hit Planety.

0: Mocno Nowa i totalnie przebojowa.
1: Tu i teraz czas na rozstrzygnięcie naszego dzisiejszego notowania Hit Planety, zaczynając od miejsca czwartego. Wiser i Eyes on Me Ecuador prawie sięgnęli dziś po podium, ale jeszcze dziś blisko niego, ale nie na nim, na miejscu czwartym. A co już na samym szczycie? Chris Van D, After the Silence, z miejsca szóstego, naprawdę duży skok. Dalej czekają na nas Fast Boy i Music Sound. To jest utwór, który spada z miejsca pierwszego na cały czas wysokie miejsce drugie, no i na miejscu pierwszym polski przeogromny hit, król polskiego rapu Soku, i pogwarzymy tym bardzo letnim i wieczorowym utworem. Zakończymy dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Marta Wojtunik, dzięki za dzisiejsze spotkanie pełne nowości. Kolejne notowanie Hit Planety już jutro po godzinie 17.
0: Najnowsza lista w Polsce. Hit Planeta.
2: Watch closely.

Każdy mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiedziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
0: Czas na wiadomości.
6: Marian Kmita na czele PKOL-u. Tymczasowo. Resort Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę w sprawie posła Janusza Cieszyńskiego, a potem o nowym znaku, jaki pojawi się na polskich drogach. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że dotychczasowy szef komitetu Radosław Piesiewicz, aresztowany w związku z aferą Sonda Krypto, nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, teraz najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
7: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
6: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Są nowe informacje w sprawie dramatycznego wypadku, do którego doszło w Warszawie na początku lipca. Miejski autobus uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Ucierpiało 6 osób, a 2 trafiły do szpitala. Miejskie zakłady autobusowe przekazały, że wbrew początkowym podejrzeniom, autobus był w pełni sprawny. Kierowca został już odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
8: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
6: Prokuratura czeka obecnie na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy wyniesienia przez niego dokumentów z siedziby resortu sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Chodzi o wydarzenia z piątku, a dokumenty dotyczyły akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które poseł opublikował potem w mediach społecznościowych. Według resortu w ujawnionych dokumentach były dane wrażliwe funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od ubiegłego tygodnia trwa spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu dotychczasowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego, wobec którego ministerstwo prowadziło postępowanie administracyjne. Zagranica. Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Rosja na razie nie odniosła się do tej informacji. I na koniec wracamy do kraju. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
6: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
10: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Jak słychać, to dobry początek naszej wieczornej poniedziałkowej mozaiki, na którą serdecznie zapraszam, muzycznej i nie tylko. 11 po 20, Maciej Wowk, kłaniam się, Dżemik dzwoni, wobec tego za chwilę odbieramy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Polecamy się i zapraszamy. Mamy to dzisiaj kilka SMS-ów. Odkupię frezy, tarcze, wiertła, gwintowniki, płyty do metalu, płytki do metalu, każdą ilość. Telefon 663 562 307. 663 562 307. Dobry wieczór, witam. Halo, proszę.
3: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do pytania Robert Górski, koła 26 sali. Robert nowy, nieużywany. I drugie ogłoszenie. Sprzedam kantówki 8 na 6, 3 metrowe. Pozostałości po działce 25 sztuk. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Kupię płyty winylowe, CD, kasety, sprzęt RTV, każdą ilość. Telefon 563 562 307. Kupię płyty winylowe, CD, kasety, sprzęt RTV, każdą ilość. 663 562 307. Dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór, a ja z moją chęcią bym kupił jakiś motocykl, motorower z okresów PRL-u. Szukam na przykład takich marek jak WSK, WFMK, Simpson, jakaś MZ-a, Junak, Java oraz jakiś inny, którego nie wymieniłem. Zarówno szukam też części w różnej postaci, może komuś zostały jakieś pozostałości, z miłą chęcią bym odkupił do kolekcji. I zarówno szukam ciągnika typu Ursus C360 lub C330 lub coś podobnego. I mój numer telefonu 731.
0: Tak.
4: 847.
0: Mhm.
4: 430. Dziękuję.
0: Też pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Do sprzedania jest Ford Mondeo MK5 Kombi V0 TDI 2210 koni mechanicznych, stan bardzo dobry, max opcja bez wkładu w Lubaniu. Telefon 793 603 242. Do sprzedania Ford Mondeo MK5 Kombi 2.0 TDI 210 koni mechanicznych, stan bardzo dobry, autka. Maksymalna opcja bez wkładu w Lubaniu pod numerem telefonu 793 603 242 i kupię frezy, tarcze, wiertła, gwintowniki, płytki do metalu. Każda ilość 663 562 307.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka.

Czas na kolejne Music News, w których traficie na informacje o nowym wcieleniu Mai Krzyżewskiej, najnowszej piosence Becky Hill, a także usłyszycie Tojowo albumie Muse, pod którym podpisał się John Legend. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Mania to młoda polska artystka popowa, wcześniej znana jako Maja Krzyżewska. Ma za sobą udział w The Voice Kids, zwycięstwo w programie Szansa na Sukces, Eurowizja Junior 2023, w konsekwencji którego reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior w Nicei. Dziś rozwija autorski repertuar, pisze własne teksty i buduje swoją tożsamość jako solowa wokalistka, dla której równie ważne jak śpiew są taniec i performance. Jej ambicją jest tworzenie nowoczesnego popu z wyrazistym charakterem i skalą większą niż lokalny rynek. Jej najnowszy singiel Just a Girl to słodka piosenka z gorzkim tekstem o tym, co dzieje się, kiedy niewinny flirt zaczyna znaczyć za dużo. Ta piosenka na pozór ma w sobie dużo lekkości i bezczelności. Jest o osobie, która zakochuje się szybciej niż powinna i o takim momencie, kiedy niewinnie zaczynasz się do kogo zbliżać, a potem nagle zdajesz sobie sprawę, że jednak wolisz trzymać większy dystans, mówi Mania. Just a Girl, kolejna nowość na naszej radiowej playliście. Pozostajemy przy premierach. Drum and bassowe tempo, glitch popowe zacięcia i jeden z tych refrenów, które Becky Hill śpiewa jak hymny. W nowym singlu Changes dwukrotna laureatka Brit Awards pokazuje kolejne oblicze swojej starannie wymyślonej anarchii. Intensywnego, wielogatunkowego świata albumu Rebecca, który ukaże się 13 listopada. Becky Hill konsekwentnie buduje napięcie przed premierą swojego nowego albumu. Kolejne utwory pokazują coraz szersze spektrum jej ewoluującego brzmienia. Single Hands On Me, What Do I Have To Do i More zdobyły mocne wsparcie. Teraz Becky dokłada do tej serii nowy singiel zatytułowany Changes. Utwór jest kolejnym przykładem tego, co artystka określa mianem Curated Chaos, kontrolowanego, wielogatunkowego chaosu, który definiuje brzmienie albumu Rebecca. Changes to maksymalistyczna produkcja pełna nieoczekiwanych zwrotów. Rozpędzone bity drum and bass spotykają się tu z glitch popowym zacięciem i efektownymi syntezatorami, a nad całością górują potężny wokal Becky i charakterystyczny, natychmiast wpadający w ucho hook. Music News. Na koniec u nas John Legend, który zapowiedział nowy album studyjny. Muse, bo taki będzie jego tytuł, ukaże się 23 października. Już teraz można posłuchać singla zatytułowanego Daylight. Producentem nadchodzącego krążka jest dobrze wam znany Pharrell Williams. To pierwszy projekt, nad którym przyjaźniący się od dwóch dekad artyści pracowali wspólnie. Muse ma być kinowym, bogatym w brzmienia dziełem splatającym ze sobą różne nurty muzyki afroamerykańskiej. Od gospelu po doo-wop, klasyczny soul, afrobeat i hip-hop. Muse będzie innym niż do tej pory albumem Johna Legenda. Ponad dwie dekady twórczości definiowanej przez ballady, które publiczność uczyniła swoimi, skłoniła artystę do stworzenia materiału, którego nikt się po nim nie spodziewał, nawet on sam. Myślę, że mój repertuar zawsze był bardzo różnorodny, ale napędzane fortepianem ballady zyskiwały największą popularność. Chciałem zmienić tę formułę i zrobić coś świeżego i nowego, wyjaśnia Legend. Czy to mu się udało? O tym przekonamy się 23 października w dniu premiery albumu Muse. To jeszcze łapcie garść muzycznych premier. Alessandra z nagraniem Head Over Water, Almost Monday i French Kids, a także Arek Kłusowski, jego najnowszy singiel Bingo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Pozdrawiamy, dziękujemy. Do usłyszenia.

0: regionalne stacje.
1: Podsumowanie dnia Ania Terkota.
2: Dobry wieczór. Czas na podsumowanie dzisiejszych wydarzeń dnia w regionie. W Kłodzku 2 lata od katastrofalnej powodzi z września 2024 roku podsumowano pracę przy odbudowie. Konferencji z udziałem wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej przysłuchiwał się nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
3: Tak, to co w sposób najbardziej wymierny pokazuje skalę zniszczeń spowodowanych przez żywioł w 2024 roku, to kwota środków, jakie zostały wydatkowane na ich odbudowę. W ciągu zaledwie 2 lat tylko na Dolnym Śląsku wydano na to 765 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa oraz Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Tylko w tym roku to 375 milionów złotych.
4: Tu ogromne podziękowania dla samorządów, które od pierwszych dni najpierw walczyły z żywiołem, później usuwały skutki tego żywiołu, ale także w międzyczasie zabezpieczały mienie, szacowały szkody, a następnie uruchamiały współpracę i z parlamentarzystami, którzy przygotowywali odpowiednie regulacje prawne do tego, by w sposób szybki i bezpośredni kierować potrzebne pieniądze na odbudowę. I dzisiaj to właśnie na samorządach także spoczywa bardzo duża odpowiedzialność do tego, by tę odbudowę jak najszybciej przeprowadzić.
3: Powiedziała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Na Dolnym Śląsku największym beneficjentem rządowej pomocy był powiat kłodzki. W ciągu ostatnich 2 lat trafiło tam 140 milionów złotych na inwestycje popowodziowe.
5: Były to pieniądze przeznaczone głównie na remonty mostów, dróg, ale też wyremontowaliśmy 4 placówki oświatowe i wyremontowaliśmy dom dziecka w Kłodzku na ulicy Korczaka po powodzi.
3: A to starosta powiatu kłodzkiego Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. Pomimo 2 lat, jakie minęły od katastrofalnej powodzi z 11 września 2024 roku, odbudowa wciąż się nie zakończyła. Prace trwają w wielu miejscach w powiecie kłodzkim, samym Kłodzku, Lądku, Stroniu i wielu miejscowościach, jakie wtedy ucierpiały. Wody Polskie prowadzą proces wykupu nieruchomości zalanych albo stojących w strefach uznanych za zagrożone zalaniem. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Proboszcz z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie odwołany. W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Kurii Legnickiej wspomina się lakonicznie o przestępstwie, do którego miało dochodzić na terenie parafii co najmniej od czerwca 2026 roku. 500 parafian podpisało się pod apelem do biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, by tego nie robił. W niedzielę parafianie z Krzeszowa zabrali się pod kościołem, żeby zamanifestować solidarność z księdzem i wyrazić swoje niezadowolenie wobec decyzji biskupa Legnickiego. Mówi ksiądz Łukasz Langenfert.
6: Sytuacja niełatwa, ale też pewien miód na moje serce, że jednak ludzie nie są przeciwko mnie, że ludzie, którzy widzą moją pracę, moje działanie, oceniają je w sposób pozytywny. Dlaczego tu przyszli? To myślę, że pytanie jest do nich. Wczoraj diecezja wydała komunikat. Komunikat, który zupełnie niezrozumiały jest dla mnie, ale po pewnej konsultacji, także prawniczej tego komunikatu, zorientowaliśmy się, że chodzi o starą cegielnię, o którą byłem już przez Państwa pytany, no i która od wielu lat przyczyniała się, tak, czy ludzie wykorzystujący ją przyczyniali się do procederu, który, no, w mojej opinii nie do końca, powiem delikatnie, był zgodny z prawem.
7: Zebraliśmy się tu wszyscy parafianie, którzy uważamy, że nasz ksiądz proboszcz jest naprawdę dobrym proboszczem. Jest proboszczem, który dba o parafię, o parafian. Został 2 lata temu tu przydzielony przez biskupa z Kurii Legnickiej do tego, aby zrobić porządek w parafii, bo było dużo nieprawidłowości, dużo różnych skandali. Ksiądz proboszcz zaczął to za pomocą kurii, bo kuria mu pomagała w tym i kuria pomagała mu założyć sprawy w sądzie. Są sprawy w sądzie, między innymi w sądzie pracy, są sprawy kilku parafianom, którzy mieli korzyści materialne z perły baroku. I od tego się zaczęło.
8: Bo jeśli już dochodzi do takich czynności, które zostały wykonane wczoraj, że biskup, który powinien szanować człowieka i na pierwszym miejscu stawiać człowieka, postępuje w taki sposób, że wysyła swoich wysłanników, którzy wręcz prawie że fizycznie i słowami wulgarnymi wyrzucają proboszcza z jego parafii, to chyba coś jest nie tak. Proszę pana, wszyscy mają tutaj wiedzę, tylko każdy się boi i milczy. Z jakiegoś powodu został poprzedni proboszcz usunięty. Sprawy te, które się działy w prokuraturze, na pewno działy się już za kadencji poprzedniego proboszcza. Ksiądz aktualny proboszcz został powołany, żeby uczestniczyć w tych sprawach. Natomiast wydaje się, że przestał robić to, co biskup oczekiwał. Nie wszystko do końca legalnie, więc został usunięty.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Dużym zainteresowaniem cieszył się piknik w ogrodach zameczku na Zabobrzu w Jeleniej Górze. Przez całą sobotę na uczestników czekało sporo atrakcji, m.in. różnego rodzaju warsztaty, animacje, występy i koncerty. Mówi Sylwia Motyl, dyrektorka Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze.
9: Rano odbyło się tai chi. Ja sama również brałam w nim udział i było naprawdę masę kobiet zwłaszcza. No i o 12 zaczęły się warsztaty, zaczęły się animacje dla dzieci, pełno różnego rodzaju atrakcji. Ja muszę powiedzieć, że ten park tutaj, który okala nasz obiekt, to jest naprawdę wymarzone miejsce właśnie do tego, żeby takie imprezy tutaj organizować.
2: Dziękuję za uwagę. Dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Zapraszamy na wtorkowe raporty regionalne, z których pierwszy na antenie Muzycznego Radia tradycyjnie o 5.30. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Startujemy! Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Zapowiedź jest zbędna.
2: Eternal DJ.

tak, Night Watchers, moi drodzy, Eternal Digital, a my się dopiero rozkręcamy, przed nami festiwal hitów. Półtorej godziny elektrycznych, klubowych brzmień, wielkich melodii, numerów, które potrafią podnieść energię nawet po najbardziej intensywnym dniu, po poniedziałku jak najbardziej. Zostawiamy za sobą codzienność, podkręcamy głośność i wchodzimy w świat bitu, basu, elektroniki. Będą świeże produkcje, będą klubowe hity, będzie doskonale znane granie. Będą momenty, takie numery jak ten. Matamy.

0: takie momenty, które chce się krzyknąć, chce się powiedzieć: dodajcie głośniej, dodajcie moc. Nie ma znaczenia, gdzie jesteście, czy latacie w domu, czy latacie samochodzikiem, czy w słuchawkach, czy w drodze, czy przy komputerze. Ważne, że jesteście z Muzycznym Radiem. Ważne, że teraz kręci się razem z nami bardzo mocno w ten numer.
1: Festiwal hitów.
0: Klasyka gatunku, wielkie gwiazdy, bo RG, Polo Ken Fold i Planet Perfecto razem jadą z Resurrection 2026.

dzięki takim numerom, moi drodzy, festiwal hitów nabiera mocy. Zero nudy, po prostu dobry klimat, fajne gwiazdy, cudowne miejsce. A my tak naprawdę, powiem wam, dopiero nabieramy tego kosmosu. Slam Touch, a za chwileczkę Kosmonowa, Discover the World.

Dance wieczorową porą, muzyczne radio i festiwal jest do tego po prostu stworzony. Taka natura, to symbioza nawet. Symbioza gatunków i muzycznych klimatów. Podkręcajcie dalej głośność, moi drodzy, bo teraz kolejne numery przed wami. Stary kawałek, słuchajcie, dacie wiarę, że on ma 25 lat. Jestem w szoku. Kosmonowa. Takie numery nam pokazują, że po prostu się nie starzeją.

0: teraz, moi drodzy. Uwaga, absolutna nowość i mocny ukłon w stronę historii muzyki klubowej. Armin van Buuren, Pete Tong i Tokas Miracle. Niemożliwe w tym programie wszystko.
1: Festiwal hitów.
0: Jest możliwe, bo takie numery pieścimy i po prostu wysyłamy w waszą stronę. Od pierwszych sekund śpiewamy razem.

0: punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Festiwal hitów.
3: Piękne piano. Dobry

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 21.
1: Czas na wiadomości.
3: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
4: Najpilniejszą sprawą jest sam audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
3: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
5: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
3: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach. Tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
6: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
7: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
3: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuację na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
8: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
3: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany, prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Festiwal hitów.

discordia.

jeden z remiksów Bobiny, który przetarzył się przez listę DMC, no już dobrą dychę lat temu. Sasz, Adelante, zawsze miałem problem, lepszy Ekwador czy Adelante. Muzyczne radio leci, dalej nie zastanawiamy się już, to już było. Madison Mas, Razzmatazz, Wyston, Michael Gray, festiwal hitów, dobry

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: No teraz, teraz to nie słuchaj, nie tylko ladies, tylko
1: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Wszyscy, którzy kochają elektronikę, znają to nagranie. Swans on Jillen. You know what you did. O rany. 23 lata temu graliśmy ten numer. A za chwileczkę odkrycie ostatnich dni, tygodni. Eros X Final.

Każdy z nas ma jakieś marzenie, to co najsłynniejsze. Matusz, I have a dream, kwadrans do 22. Po 22 muzycznym radio Strefa. A do tej pory jeszcze kilka dobrych tracków. Purple Disco Machine, Kevin Rice, Dance With Me, ale wcześniej Love Parade.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Wiadomo, kto przez najbliższe miesiące pokieruje PKOL-em. Ważne zmiany w receptach na leki refundowane. Coraz bliżej budowy nowego odcinka trasy S16. Miriam Lipińska. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes komitetu Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. A jednym z problemów do rozwiązania będzie teraz naprawa finansów PKOL-u. Straty komitetu mają sięgać milionów złotych, ale to nie wszystko. Jak mówi przedstawiciel prezydium, mistrz olimpijski Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, zarząd chce dokonać kilku konkretnych zmian.
3: Najpilniejszą sprawą jest sam pewnością audyt, czyli sprawdzenie do końca, jak wyglądają te finanse. Znamy ogólnie, mamy taką ogólną wiedzę, ale trzeba to poznać. Audyt, myślę, że dziurawy statut, który totalnie się nie sprawdził w tym trudnym okresie. No i trzecia jest kwestia, to jest poszukiwanie środków finansowych.
2: Marian Kmita ma pełnić obowiązki prezesa PKOL przez 8 miesięcy. System zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiany zasad wystawiania recept refundowanych mają zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
4: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
2: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach. Tak jest nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej cena ropy na światowych rynkach wzrosła o prawie 50%. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
5: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
6: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
2: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw na Śląsku. Sytuacja na światowych rynkach ropy pogorszył niedawny atak jemeńskich rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską, w wyniku którego wyłączony został rurociąg East-West, alternatywa dla blokowanej cieśniny Ormus. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej, o krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
7: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
2: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany, prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

kolekcji najlepszych hitów muzyki Italo Disco w strefie. Na dobry początek witamy, zapraszamy, polecamy, dla was gramy, wspominamy takie numery jak Moonlight Shadow.

0: Klasyczne radio. Strefa 79.
1: No wcześniej to był Yasu Situation w remiksie takim Asmix. Agnieszka pyta. Nie co, Yasu Situation. A teraz Mark Ashley. Delikatnie tak. Vienna by Night.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Najnowsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
2: Nałapię się w tą formułkę, Małgosia Strzaska, Meruzyna. Piotr proponuje do strefy na Facebooku.

Danko Machine Gun, moi drodzy. Pamiętam, jak ten numer wjechał po raz pierwszy, kiedy go słuchaliśmy, to takie mieszane uczucia, ale później grając na antenie i widząc, jaki jest odzew po drugiej stronie, czyli wasz, to

to grupy Unlimited. Ray, nie wiem czy wiecie, ale od chyba 5 lat jest w związku małżeńskim z Polką. Ray z Unlimited przeniósł się w okolice Górnego Śląska. W Katowicach mieszkają szczęśliwi i koncertują czasem też.

takie stuprocentowe dycha takie. Nie ma się do czego czepić. Na kolorowo. Lat 70. Formacja arabeska, tu znacznie później, po lata 90. startuje w waszą stronę Imperio i Quo Vadis.

0: Muzyczne radio. Relaks. Muzyka, która odpręża.
1: No, mamy już to w zwyczaju, że w czasie marzeń gramy to, co, na co czekacie.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.